listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony

sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Specjalny samolot poleciał na Węgry. Możliwe, że część poszkodowanych w tragicznym wypadku wróci nim do kraju. A w tej sprawie ruszyło już śledztwo. Jeden z kierowców został zatrzymany. O ofiarach wypadku pamiętają polscy biskupi. Specjalną modlitwę kieruje przewodniczący episkopatu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na pokładzie byli lekarze, ratownicy medyczni, trzech konsulów. Wczoraj decyzją premiera na Węgry poleciał polski samolot. Razem z tamtejszymi specjalistami ocenią stan poszkodowanych i zdecydują o ich ewentualnym przewiezieniu do kraju. A chodzi oczywiście o tragiczny wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z Medjugorje. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu przy autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a 10 ciężko rannych trafiło do szpitali. Na Węgry polecieli też wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceszef polskiej dyplomacji Wojciech Zajączkowski.
1: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
0: Mówi wiceminister Kacperczyk. Wiadomo, że na pokładzie znalazło się 6 medyków.
1: 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli tak jak wspominałam, oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Polski zespół, który poleciał na miejsce, właśnie teraz rusza z Budapesztu do węgierskich szpitali w 4 miastach, gdzie trafili Polacy. Na miejscu zapadnie decyzja o ich dalszym losie. A w Polsce przygotowano miejsca, do których będą przyjmowani poszkodowani w wypadku. W pierwszej kolejności będą to szpitale w pobliżu miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu. Węgierska policja przesłuchała obu kierowców. Jeden z nich został zatrzymany. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura w Krośnie.
2: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Do wypadku doszło około 1:00 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Flagi na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opuszczone do połowy masztu. Tak będzie od dziś do środy. To w ramach uczczenia pamięci mieszkańców Podkarpacia ofiar wypadku. Zarządzenie wydała wojewoda Teresa Kubas-Hul.
3: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy i w szczególności też proszę i apeluję o opuszczenie flag na budynkach urzędów i jednostek organizacyjnych do połowy masztu.
0: Wojewoda zwróciła się też do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych z apelem o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń i rozważenia minuty ciszy przed ich rozpoczęciem. O ofiarach wypadku pamiętają polscy biskupi. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar i powrót do zdrowia dla rannych, zapewnia przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Z rodzinami wszystkich ofiar łączą się w bólu i zapewniają o modlitwie w intencji zmarłych oraz w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla poszkodowanych biskupi z Rzeszowa. W wypadku, który rozbił się na Węgrzech, byli m.in. pielgrzymi z tej właśnie diecezji.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Witamy, nowy dzień, 4 minuty po godzinie 6:00. To poniedziałek, 17 sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 12,5 minuty po godzinie 6. Dzisiaj imieniny świętują Anastazy, Anita, Bonifacy, Eliza, Eusebiusz, Hiacynt, Jacek, Joanna, Julianna, Klara, Magdalena, Maksym, Maria i Miron. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj 17 dzień sierpnia. Urodziny świętują Robert De Niro, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Małgorzata Potocka, polska aktorka, reżyserka i producentka filmowa, Grażyna Augustik, polska wokalistka jazzowa, Sean Penn, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowa, także Leszek Lichota, aktor, i Natasza Urbańska, polska aktorka, piosenkarka i tancerka. Wszystkiego najlepszego, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.
2: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy zadać sobie pytanie, o co chodzi tak naprawdę w ubóstwie? Bo dobrze rozumiane ubóstwo z punktu widzenia chrześcijańskiego to nie to, żeby nic nie mieć. W ubóstwie chodzi o to, żeby to, co mam, nie przysłoniło mi Jezusa, nie przysłoniło mi najważniejszego i najbardziej prawdziwego celu mojego życia. Co zatem może mi przysłonić Jezusa? Dobra materialne, pieniądze, wysokie mniemanie o sobie, czasami wysokie stanowisko, na którym zapominam o tym, kim jestem i w jaki sposób się tam znalazłem.

0: Jest wiele sytuacji, które obnażają nas z ubóstwa, nie pozwalają nam być ubogimi względem Boga. I nie chodzi o stan posiadania, ale o stan przesłaniania rzeczami materialnymi Jezusa. Odsuńmy to wszystko w naszym życiu, co nie pozwala nam na Niego patrzeć.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Orły oszczędzania stać na więcej,
3: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

to Milan Farmer na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 6, czas na najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Ściana deszczu do nas idzie, jak to będzie wyglądać i czy wszędzie pojawi się deszcz, o tym za chwilę w wiadomościach Radia Plus.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalny polski zespół, który poleciał wczoraj na Węgry, rusza do pracy w 4 węgierskich miastach. To tam do miejscowych szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym pielgrzymki wracającej z Medjugorje.
1: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
0: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, jest wielu ciężko rannych. Od dziś zmiany na polskich stacjach paliw. Przypomnijmy, w ograniczonym zakresie wraca pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT i ceny maksymalne. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. Powód? Bardzo dobre stosunki amerykańskiego prezydenta z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. Tłumacząc swoją decyzję, Trump mówi też o tym, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi.
2: Ula Bienia-Niesyczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. 27 sierpnia ruszają pierwsze prace przy remoncie ulicy Starowiślnej, obejmą wymianę sieci podziemnych i chodników. Główny etap prac, czyli wymianę torowiska, zaplanowano na marzec przyszłego roku. Inwestycja ta budzi emocje, szczególnie wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy obawiają się wielomiesięcznych utrudnień.
3: Na pewno będzie źle, tak jak po ulicy Kościuszki, tak? Tam przedsiębiorcy troszeczkę mieli duże problemy. No na pewno będą jakieś duże, no ale myślę, że to przetrwamy.
4: Już jedna znajoma, która miała lokal, właśnie z uwagi na ten remont się przeniosła na ulicę Kalwaryjską po prostu, no bo dla niej akurat ten ruch z ulicy to jest dosyć istotny.
2: Docelowo Starowiślna ma pozostać dwukierunkowa, a nie jedno, jak wcześniej planowano. Prace mają zakończyć się w listopadzie przyszłego roku. I jeszcze sport. Dużo działo się u krakowskich drużyn w 4. kolejce Ekstraklasy. Krakowie pokonała u siebie drużynę Raków Częstochowa 2-1. Z sukcesem także Wieczysta 4-3. Dla krakowskiej drużyny zakończyło się spotkanie z Piastem Gliwice. Mniej szczęścia miała Wisła Kraków. Biała Gwiazda przegrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1-2.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Na termometrach w Krakowie 16 stopni, w ciągu dnia do 27. Miejcie jednak parasole w gotowości, bo po południu może popadać. Biomet jest korzystny.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Nie ma co się ociągać, przed nami piękny tydzień, a dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Dzień dobry, Kasia Koziumor, witam, zapraszam do 9:00.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chce. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wszystko, czego dziś chce, to Izabela Trajanowska na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 7. Rozpoczyna nam się nowy tydzień. Mam nadzieję, że dobrze. Ale żeby rozpoczął się dobrze, to powinniśmy popracować nad tym wieczorem. Mówią kardiolodzy. Niebieskie światło to absolutnie nie, bo się nie wyśpimy. Oprócz tego trzeba dobrze wyszczotkować zęby. I mówią jeszcze, że wszystkie ćwiczenia to do godziny 18. Bo po 18, jak coś poćwiczymy, to już potem wyrzut kortyzolu i tak dalej, zanim zaśniemy, to niejedną owieczkę przeliczymy. Za chwilę Otto One, Hands Up, potem Ace of Base na antenie Radia Puls, All That She Wants. No to lecimy w stronę, może dzisiaj niekoniecznie słońca, ale prędzej czy później w tym tygodniu to słońce się pojawi. Parasol warto ze sobą mieć. Radio Plus, poranny program za 18.07.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: A w kalendarzu mamy 17 dzień sierpnia. Co się kryje za tą datą, podpowie Artur Moczarski, jak zawsze o tej porze.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 17 sierpnia 1980 roku Gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przedstawił swoich 21 postulatów. Tego dnia w roku 1991 Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego. I ta data uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. 17 sierpnia 1594 roku papież Klemens VIII dokonał w Rzymie uroczystej kanonizacji 7 dominikanina i 5 Polaka wyniesionego na ołtarze, czyli Jacka Odrowąża. Ten pierwszy polski dominikanin nazywany był apostołem Słowian, Północy i Różańca i wreszcie światłem ze Śląska, bo zakładał klasztory na przykład we Wrocławiu, ale także w Krakowie, Kamieniu Pomorskim, Gdańsku, Płocku i Sandomierzu. Dzięki temu już w roku 1226 powstała oddzielna polska prowincja dominikanów. Jacek zmarł 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie, a przy jego grobie w kościele ojców dominikanów modliły się całe pokolenia, tym bardziej, że jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych na świecie. Jest jedynym Polakiem wśród umieszczonych nad placem świętego Piotra posągów 140 świętych.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem

0: Co z Polakami poszkodowanymi w tragicznym wypadku na Węgrzech? Decyzje w najbliższych godzinach. Na miejscu jest już polski zespół. A kim są ofiary tragedii? Połowa osób, które zginęły, została już zidentyfikowana. Ostatnie 2 tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem to dzięki programowi CPN. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ-u i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. W nocy poleciał tam specjalny samolot. Dziś z Budapesztu Polacy udają się do 4 szpitali w 4 miastach, w których znajdują się ranni Polacy. Przypomnijmy, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. W pierwszej placówce Weger polski zespół ma być za około godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym bywają poszkodowani w wypadku. Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
0: Ale to nie wszystko.
1: Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby też transportu tych poszkodowanych do kraju, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
0: W akcję zaangażowani są także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Zespół wsparcia konsularnego będzie ze swojej strony prowadził działalność informacyjną poprzez infolinię, zapewni ciągłość funkcjonowania konsulowi, dadzą się do szpitali razem z nami.
0: Wyjaśniał wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Przypomnijmy, uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin poszkodowanych 36 20 472 95 02. A z najnowszych informacji dotyczących śmiertelnych ofiar wypadku, połowa została już zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Ze szczegółami Michał Skolimowski, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Michale, powiedz, co z pozostałymi?
3: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru. Jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. A my zmieniamy na razie temat. Ceny w dół 2 ostatnie tygodnie sierpnia z tańszym paliwem na stacjach. Ulgę przy tankowaniu odczujemy już dziś. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98,7 20, a olej napędowy 7,37. Eksperci podkreślają, że chociaż teraz na obniżce skorzystamy, nie możemy wykluczyć wywindowania cen na początku września.
4: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej. Wtedy jednak ponownie rząd naciskałby na prezydenta, aby ten zaakceptował wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych.
0: Wyjaśniał Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Na razie jednak kierowcy cieszą się z niższych cen.
5: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
6: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy.
5: Czyli przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
6: Tak.
0: Pytał Dariusz Brombosz. To na koniec jeszcze krótko. Sport. Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: 17 sierpnia w kalendarzu imieniny Anity i Jacka. Wszystkiego dobrego. Pogodowo w Krakowie do 27 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, w poniedziałek 17 sierpnia witamy wszystkich tych słuchaczy Radia Plus, którzy właśnie włączyli radio. Witajcie, przed nami nowy tydzień pracy albo wciąż jeszcze na wakacjach. Desiree, Voyage, Voyage już teraz w Radiu Plus, za chwilę Queen. Friends will be friends.

0: Poranny program Radia Plus, rano staje 13,5 minuty po godzinie 7 i tak sobie co niektórzy odpoczywają, a co niektórzy jadą na wakacje i na urlopy. Jest nowy trend, otóż okazuje się, że jak jedziemy na urlop, to czasami niektórzy wybierają coś takiego jak to się nazywa? Supermarket turizm. Czyli jedziemy i zobaczymy, i sprawdzamy, co inni mają w sklepach ciekawego, no i przywozimy to jako prezenty albo dla siebie samych, no wiadomo, Grecja, oliwki i tak dalej, ale są różne inne ciekawe rzeczy, które można przywieźć z całego świata. Taki to trend. Szczerze mówiąc, też uwielbiam. Jak jestem gdzieś w jakimś nowym miejscu, to zawsze zaglądam, co oni mają takiego, czego my nie mamy. A my czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Pocztówki takie zrobione samemu, za pomocą zdjęcia, wyreżyserowane, bądź też nie, jakieś piękne widoczki. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalną zakładkę do tej zabawy. Czekają zestawy gadżetów wakacyjnych. Kwadrans po 7, no to co? Lecimy dalej, a za chwilę Dancing Queen, będzie też kombi i Black and White w Radio Plus.
1: Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w PH Zakopianka w Krakowie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok.

podobał czarno-biały świat w piosence Kombi Black and White na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7. Ja mam nadzieję, że poniedziałek będzie dla Was dużo bardziej kolorowy. Tego Wam życzę z całego serca. Za chwilę Roy Orbison, Only the Lonely, a punktualnie o 7.30 najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Tu tak różowo nie będzie, ale deszcz, jak to mawiają, jest potrzebny.

0: Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie w żałobie po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, 12 osób zginęło, 10 jest w stanie krytycznym. W południe pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Do środy flagi państwowe będą tam opuszczone do połowy masztu. Wojewoda Teresa Kubas-Hul zaapelowała do samorządów i organizatorów imprez o solidarność i stonowany charakter wydarzeń. W wiadomościach Wielkopolska policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obława na mężczyznę trwała od soboty. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Oprócz zatrzymania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli też broń. Teraz Włochy i zuchwała kradzież obrazów wartych miliony. Cztery dzieła przypisywane malarzowi epoki renesansu Antonello da Messina skradziono z muzeum na Sycylii. Złodzieje włamali się do placówki mimo zabezpieczeń. Prokuratura wszczęła już śledztwo. Zdaniem śledczych kradzieży dokonano prawdopodobnie na zamówienie z czarnego rynku dzieł sztuki. Iga Świątek nie zwalnia. Po wygranej w turnieju w Toronto polska tenisistka już rozpoczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0.
1: Ula Bienia-Niesyczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Uwaga kierowcy, kolizja na A4. Samochody zderzyły się na autostradzie między węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Południe. Lewy pas w kierunku Katowic jest zablokowany, ruch odbywa się prawym i awaryjnym pasem. Tworzą się korki, więc jak możecie, to omijajcie to miejsce. Do końca września w Muzeum Archidiecezjalnym możecie zobaczyć kolekcję 15 witraży. To zapomniane dzieła z przełomu XIX i XX wieku, które miały zdobić katedrę wawelską. Po 125 latach wróciły z Niemiec do Krakowa, a możecie podziwiać je na wystawie pod hasłem Odrzucone, zapomniane witraże Katedry Krakowskiej w dobie historyzmu.
2: Prezentują wizerunki wybranych polskich świętych i błogosławionych. I tutaj szczególnie efektowny jest witraż z przedstawieniem świętego Kazimierza Królewicza. Taką ciekawostką jest też na przykład kompozycja przedstawiająca świętą Jadwigę Śląską. Jest to jedyna postać z tego grona, która nie jest bezpośrednio związana z Krakowem.
1: Mówi Joanna Ucik, kuratorka wystawy. Oprócz witraży na ekspozycji w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie zobaczycie też szkice, obrazy oraz archiwalne zdjęcia.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: Na termometrach w Krakowie 17 stopni, w ciągu dnia do 27. Synoptycy wydali drugi stopień ostrzeżenia przed burzami.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie, Kasia Kozimor, zapraszam do godziny 9 na poranny program Radia Plus. To rano wstaje. Za chwilą nas Sabrina Boyce, czyli jesteśmy nadal w letnich, bardzo wakacyjnych klimatach, a teraz Jan Hammer.

0: Sabrina i Boys na antenie Radia Plus za 19 minut, będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Bardzo poważne ostatnio badania zrobili, bardzo poważne badania na temat łaskotliwości człowieka i oczywiście mapa łaskotek jest stała, niezmienna i znana wszystkim. Szyja, pachy, brzuch, podeszwy, stóp to są miejsca łaskotane przez bliskich, no i to są miejsca, które powodują, że rzeczywiście jesteśmy rozłaskotani, rozchichrani i tak dalej, i tak dalej. Brano pod uwagę różne teorie. Jest teoria fizjologiczna. Łaskotliwość wynika z gęstości unerwienia dotykowego skóry. Jest teoria grubości skóry, przypisywana zresztą Arystotelesowi, który też łaskotki badał. Cieńsza skóra oznacza większą łaskotliwość. Teoria podatności na zranienie, czyli łaskotliwe są miejsca newralgiczne w walce, wręcz chronione instynktownie. No i teoria ekspozycji na dotyk Darwina. Najbardziej łaskotliwe są obszary rzadko dotykane na co dzień. No i co? No i badali ci współcześni te łaskotki. Co się okazało? No, że są, ale tam więcej żadnych teorii nie udało się ani wykluczyć, ani potwierdzić. No to łaskoczmy się dla przyjemności od czasu do czasu. To bardzo przyjemna rzecz. Tina Turner za chwilę, będzie też Mauro, Buona Sera, ciao, ciao. No, my łaskoczemy jak umiemy, czyli muzycznie na antenie Radia Plus za 18 minut 8.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A my czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji oczywiście, te, które zrobiliście jakiś czas temu, albo być może gdzieś na świeżutko właśnie. Na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl. Taki specjalny odnośnik. Możecie znaleźć formularz zgłoszeniowy, wysłać nam swoje pocztówki, zdjęcia, które zrobiliście, które wyglądają jak pocztówki. A my je nagradzamy. Mamy zestaw gadżetów wakacyjnych, no i oczywiście również pocztówki od Radia Plus. Pocztówki takie stylizowane. No, napiszcie nam o tym nieco więcej. Czekamy na wasze zgłoszenia, a po godzinie 8 zadzwonię do kogoś z was. Teraz Anna Jantar, moje jedyne marzenie na antenie Radia Plus. We'll be right back.

Ale, jakie balowanie. Poniedziałek jest, nowy tydzień się zaczyna. Co to za tańczenie o poranku? Za 8:02 poranny program Radia Plus, to rana wstaje. Czas na najnowsze wiadomości i kilka słów o pogodzie. Już teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: Ocenią stan zdrowia i zdecydują, czy przetransportować rannych do kraju. Na Węgrzech specjalny polski zespół. Flagi opuszczone do połowy masztu na Podkarpaciu, żałoba po tragedii z udziałem pielgrzymów. Uwaga na burze. W najbliższych godzinach pogoda może być niebezpieczna. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku, przypomnijmy, życie straciło 12 naszych rodaków. Ze szczegółami już teraz Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Powiedz, jakie zadania przed tym specjalnym zespołem?
2: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
3: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
2: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu pozarządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie oraz dwa specjalistyczne samoloty LPR-u, a także w razie potrzeby transportu kołowego przez Słowację karetki pogotowe. Poszkodowani mają trafić przede wszystkim do placówek najbliżej miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu, ale w zależności od ich stanu zdrowia w grę wchodzi też transport m.in. do szpitala MSWiA w Warszawie.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Bardzo dziękujemy. Na Podkarpaciu żałoba po katastrofie autokaru. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców regionu podjęła wojewoda Teresa Kubas-Hul. Więcej o tym nasza reporterka Julia Ranosz.
4: O 12:00 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązani zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu. Również od dziś do środy flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu.
1: Julia Ranosz, dziękujemy. Burza, deszcz, silne podmucha, miejscami także grad. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Podczas burz na południu kraju wiatr może osiągać nawet 90 km na godzinę. 52 osoby potrzebowały pomocy toprowców podczas długiego weekendu w Tatrach. 14 poszkodowanych trzeba było przetransportować śmigłowcem. Wczoraj nad ranem mimo reanimacji zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka. Najbardziej pracowite dla ratowników były piątek i sobota. Ci wyjeżdżali m.in. do zasłabnięć i urazów kończyn. Trzeba też było pomagać turystom, którzy utknęli w trudnym terenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jej największy sukces w karierze. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Była to jedna z ostatnich konkurencji ostatniego dnia zawodów w Birmingham.
5: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i myślę, że dwa lata temu w Paryżu już dziś pokazałam, że mogę być dobrą seniorką, ale jednak nie miałam tych medali do tej pory.
1: W ostatnim dniu mistrzostw szóste miejsce zajęła męska sztafeta 4x400 metrów, a na tym dystansie żeńska była siódma. Tu liczyliśmy na więcej, ale w finale zabrakło Natalii Bukowieckiej, która podczas rozgrzewki doznała kontuzji. W sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: Nasz redakcyjny termometr pokazuje teraz 19 stopni. Dziś ciepło, ale po południu może być burzowo. Biomet jest korzystny.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Tak, tak, to poniedziałek. Przypominamy, 17 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Chris Rea, Modern Talking. Już teraz 5 minut po godzinie 8:00.

0: Już trochę po i jeszcze będę.
1: A dobrze. Wysłałaś do nas pocztówkę, taką no, oczywiście SMS-ową, MMS-ową. Jak za dawnych lat, czyli ognicho jest, kiełbasa pewnie też, dużo radości, dużo uśmiechu, może jakieś śpiewy też były przy tym, jak to
0: oczywiście
1: było?
0: Oczywiście były śpiewy, wspominki rodzinne i wspaniałe rzeczy opowiadane przy ognisku. Ze
1: las,
0: starych czasów i z nowych.
1: Tak, las pełen grzybów, naokoło. Tak.
0: Tak.
1: Pozdrowienia śle SMS-em z wakacji, gdzie dojedziesz PKS-em. No fajne historie, takie blisko natury, tak? Taki urlop, który pamiętamy gdzieś tam jeszcze sprzed lat. Trochę nutka nostalgii tu się wkradła, co doceniamy oczywiście, Halina, czyli urlop udany.
0: Tak, co roku jeżdżę w Bory Tucholskie i to jest moje ulubione miejsce. Tam spędzam co najmniej tydzień, w tym roku będzie jeszcze jeden. Także pięknie się cieszę na tamte okolice. Klimat bardzo dobry, dla mnie bynajmniej. I towarzystwo, które tam jest, ludzie, którzy są świetni. Także jestem zawsze zadowolona, kiedy tam pojadę.
1: Czyli polecamy Bory Tucholskie z czystym sercem, gorąco bijącym. Tak. Halina, dziękuję ci za to spotkanie. To fajnie się składa, bo mamy dla ciebie zestaw gadżetów wakacyjnych, które jeszcze się tego lata przydadzą, jak słyszę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. Gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za tę pocztówkę
0: ja
1: z wakacji.
0: Ja również pozdrawiam całe Radio Plus. Kocham was bardzo.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
3: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
2: Reklama.

Krzysztof Rawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus. 24 minuty po godzinie 8. Naukowcy zapytali seniorów, czego najbardziej w życiu żałują. I okazało się, że dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego, że nadmierną energię poświęcali temu, by myśleć o tym, co się może wydarzyć, a co się nie wydarzyło. Czyli takie zamartwianie na zapas i rozkminianie różnych planów. A po drugie, za bardzo martwienie się tym, co pomyślą inni. Okazuje się, że z perspektywy czasu to w ogóle nie miało znaczenia. Znaczy, każdy jest zajęty tak naprawdę sobą, a to, co myślą o nas inni, to tak naprawdę do szczęścia nam nie jest w ogóle potrzebne. To już macie receptę na sukces, jak dożyć późnych lat i niczym się w życiu nie martwić i niczego nie żałować. 25 minut po godzinie 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, to teraz jeszcze George Harrison na kilka chwil przed najnowszymi wiadomościami w skrócie i kilkoma słowami o pogodzie.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od najnowszych informacji dotyczących wypadku autokaru na Węgrzech. Do tej pory strona polska dostała potwierdzenie zgonów 7 osób. Rodziny zostały już poinformowane, przekazała na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. A jeszcze dziś zapadną decyzje dotyczące transportu poszkodowanych do Polski. Przygotowane są 2 szpitale w Warszawie, także placówki na Podkarpaciu. Teraz Wielkopolska i tragiczny wypadek na Krajowej 10. Jedna osoba zginęła w zderzeniu busa i ciężarówki w Śmiłowie. Do zdarzenia doszło na odcinku Piła-Wyżysk. Trasa jest zablokowana w tej chwili w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do 10:00. Blisko 300 migrantów zatrzymanych od soboty przez marokańskie służby na granicy hiszpańskiej Ceuty. Wśród nich są obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej. Zatrzymano także ponad 60 Marokańczyków podejrzanych o pomoc przy przerzucaniu ludzi. Kryzys migracyjny w Ceucie rozpoczął się 30 lipca podczas masowej próby wtargnięcia do miasta tysięcy migrantów, głównie Marokańczyków. W ciągu 2 dni dotarło tam według rządu w Madrycie około 80 tysięcy osób.
2: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Uwaga kierowcy, 1,5 miesiąca dodatkowych utrudnień w centrum Krakowa. Od dziś remont fragmentu Alei Słowackiego. Chodzi o odcinek od ulicy Karmelickiej do ulicy Łobzowskiej w kierunku Nowego Kleparza. Na początek drogowcy będą remontować chodnik, później wymienią nawierzchnię jezdni i bus pasa. Dziś też początek remontu torowiska na ulicy Limanowskiego. Wyłączony jest jeden pas ruchu w stronę centrum, a tramwaje nie kursują na odcinku między ulicą na zjeździe a estakadą przy Wielickiej. Te prace potrwają do końca sierpnia. 24 sale lekcyjne, specjalistyczne pracownie i sala gimnastyczna wyposażona w ściankę wspinaczkową. To wszystko czeka na uczniów nowego zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 przy ulicy Grochowej w Krakowie. Koszt tej inwestycji to blisko 65 milionów złotych, mówi Maciej Dadak, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty.
3: Szkoła będzie mogła przyjąć około 670 uczniów. Powierzchnia całego kompleksu to jest ponad 7000 metrów kwadratowych, także duży obiekt i 1 września tam rozpoczynamy naukę.
2: A obecnie w niemal 300 budynkach oświatowych trwają prace remontowe. Te mają zakończyć się przed 1 września.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Pochmurno zrobiło się w Krakowie, obowiązuje 2 stopień ostrzeżenia przed burzami. Deszczowo ma być przez cały ten tydzień. Uważajcie na siebie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Za chwilę u nas Kaoma Lambada, teraz Toto, Cotugno i Italiano. A ja mówię dzień dobry, Kasia Kozimori, do 9. Gorąco zapraszam.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Sendo Lambada Kaoma w Radio Plus. Jak słychać, jesteśmy wciąż w bardzo wakacyjnych rytmach, bo przecież lato się jeszcze nie kończy, a i sezon urlopowy wciąż trwa. Za 19 minut będzie godzina 9. Urlop to też czasem czas na remont, jakieś sprzątanko. Ostatnio dwóch panów postanowiło trochę posprzątać w magazynie w Stanach Zjednoczonych. I co? I znaleźli pudełko z 97 kartridżami z kultową grą Super Mario Bros. Okazuje się, że to prawdziwy wehikuł czasu, ten karton, i to, co w środku, warte jest teraz całkowitą fortunę, bo przecież fani są w stanie zapłacić każde pieniądze za coś, czego już na rynku nie ma, co kiedyś budziło powszechny zachwyt i nostalgię. Też tak mam. Mam na przykład 3 nieużywane Walkmany i tak sobie lubię czasem podotykać, popatrzeć na nie i wspomnieć sobie cudowne chwile i cudowne czasy, kiedy się odkrywało właśnie muzykę spacerując gdzieś tu i ówdzie. Pewnie każdy z was ma taki święty graal u siebie w domu. Za chwilę Perfekt, Niepłaczewka na antenie Radia Plus, także Jennifer Page i Crush.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.

To była Jennifer Page na antenie Radia Plus i Crush. Za 5,5 minuty będzie godzina 9, a to poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Na dzisiaj to wszystko, ale oczywiście zachęcam bardzo gorąco, by zostać z Radiem Plus, z przebojami, z nutą nostalgii, bo już za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości. No i cały czas z Wami jesteśmy, z przebojami, z nutą nostalgii. Teraz jeszcze na zakończenie The Bangles, Manic Monday, ja wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
3: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
4: Wiosna, wiosna, wiosna.

0: wieczność ocalić od zapomnienia.
1: Radio Plus Kraków.
2: Możliwy transport rannych do Polski wcześniej zdecyduje o tym specjalny zespół, który dotarł na Węgry. Sytuacja opanowana, trwa dogaszanie. Będzie też pożar sortowni odpadów w Świętokrzyskiem i worek z medalami, który z mistrzostw w Birmingham przywieźli polscy lekkoatleci. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Takie informacje przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, w tym 10 poważnie. Ich stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
3: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
2: Mówi wojewoda podkarpacka i dodaje, w drodze na miejsce są także policjanci i śledczy z Polski.
3: 6 policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia, również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające.
2: W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób, 7 z nich już zidentyfikowano. Bliscy ofiar zostali objęci opieką psychologiczną. A my zmieniamy temat. Trwa dogaszanie pogorzeliska i szacowanie strat. To w Świętokrzyskiem, gdzie wieczorem doszło do groźnego pożaru w sortowni odpadów w Jędrzejowie. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. Ten zajął 2 z 4 budynków należących do zakładu.
4: W momencie przyjazdu strażaków objęta była jedna hala w całości oraz nadpalony został dach drugiej hali. Pod wpływem wysokiej temperatury zawaleniu uległ dach na pierwszej hali. Druga hala objęta ogniem w 1/3. Skuteczne działania strażaków przyczyniły się do uratowania 2 pozostałych hal.
2: Mówi nam Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie pożaru. Od północy ceny paliw w dół. Do końca sierpnia obowiązuje program CPN. 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Kierowcy odetchnęli, chociaż mnożą się także pytania o przyszłość.
5: Trochę to jest zdumiewające, cena benzyny, bo jak patrzę, to ceny ropy w historii były wyższe. Były 140 zł za baryłkę. Wtedy benzyna była po 5, po 6 zł, a przecież nigdy powyżej 7 zł.
6: Ten konflikt w Iranie swoje robi.
5: No tak, tak, to jest konflikt.
6: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
7: Oby jak najdłużej.
6: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
7: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
6: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
8: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
2: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał Dariusz Brombosz.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: To lepszy wynik niż na poprzednich. Polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham wracają z 8 medalami, 6 srebrnymi i 2 brązowymi. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie. Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli finałowej, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
9: Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
2: Sezon lekkoatletyczny w pełni. Już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do Diamentowej Ligi. Na starcie stanie wielu medalistów zakończonych właśnie Mistrzostw Europy.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Umberto Tabi. Ciao, Siciliano. Na początek.

0: Sherry Bay w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 18 minut po 9:00 i teraz w kalendarzu 17 dzień sierpnia i to między innymi dzień pozytywnie zakręconych. Pasuje do poniedziałku, ale myślę, że do wielu słuchaczy Radia Plus także. Więc miłego świętowania. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
1: Reklama.

Roxette i Spending My Time w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 28-29 minut do 10. A jak wy spędzaliście weekend, jak spędzacie urlop, albo już go spędziliście i teraz pozostały wspomnienia, na radioplus.pl czekamy na wasze pozdrowienia z wakacji, na wasze pocztówki z wakacji zdjęciowe. Wyślijcie nam swoje ulubione zdjęcie z wakacji tegorocznych. Nawet jeśli spędzacie czas w domu, nawet jeśli na urlop nigdzie się nie wybieracie, to na pewno coś ciekawego robicie i z pozdrowieniami oczywiście dla nas, a my się odwdzięczamy tym samym pocztówką od nas, a także zestawem letnich gadżetów od Radia Plus na radioplus.pl. Szukajcie szczegółów. Eurythmics i Sweet Dreams teraz w Radio Plus.

0: It's a Sin in Petro Boys w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Włosi dzielą się swoim sposobem na długowieczność i nie jest to nic skomplikowanego. Nie potrzebujemy do tego ani złotówki, wystarczą chęci, a korzyści dla zdrowia fantastyczne. Chodzi o ruch, ale taki niespieszny i godny. Passe dieta, czyli spacer, to według wielu Włochów sposób na długie życie w zdrowiu. Zamiast po obiedzie zalegać na kanapie takie pół godzinki dla słoninki, trzeba to po prostu zamienić na spacer. Nie w dresie, ale w nieco bardziej odświętnym ubraniu, spacerować powoli i rozmawiać z innymi, którzy mają podobne podejście do życia. Według ekspertów 2,5 godziny spacerów w tygodniu wystarczy, aby wzmocnić nasz organizm i już przeciwdziała to chorobom serca. Oczywiście każdy ma organizm inny i każdemu coś innego jest potrzebne, ale spacer powolny, taki spokojny, to same plusy. Do tego jeszcze integracja, czyli sposób na osamotnienie. Na spacerze zawsze kogoś można spotkać, porozmawiać i poczuć się troszeczkę lepiej. 45 minut po 9 teraz na zegarze i do 10 jeszcze między innymi I Feel Lonely i Sasha, czyli też na spacer powinien wyjść. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Centrum zakupowy Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: W południe minuta ciszy. Mieszkańcy Podkarpacia opłakują ofiary tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Walka z ogniem trwa już kilkadziesiąt godzin. Będzie także pożar na Pomorzu i 800 tysięcy stanowisk pracy zagrożonych przez sztuczną inteligencję. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
2: Bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
3: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
1: Minuta ciszy o 12:00, flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar katastrofy autokaru. Zarządzenie w tej sprawie wydały władze regionu.
4: Poprosiłam i zaapelowałam do samorządowców w tym zarządzeniu, żeby również wstrzymali się z organizacją imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Jeszcze dziś mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące ewentualnego transportu chorych do kraju. Akcja trwa już kilkadziesiąt godzin. Teraz pożar w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień pojawił się w sobotę po południu w zakładzie przetwarzającym odpady. Doszczętnie spłonęły cztery hale i budynek administracji. Na miejscu nadal pracuje ponad 20 zastępów strażaków.
5: Wczoraj budowaliśmy dodatkowe magistrale wodne w miejscowości Darbio, aby zwiększyć podawanie środka gaśniczego. Praktycznie ugasiliśmy pogorzelisko na terenie hal, które spłonęły. Skupiamy się na ugaszeniu kwatery składowej odpadów, czyli tego silosa, na którym po prostu składowane są śmieci.
1: Powiedział nam Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć na rzecz sztucznej inteligencji. Czytamy w raporcie NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI budzi wiele pytań i wątpliwości, ale zdaniem ekspertów na razie nie ma się jeszcze czego obawiać.
6: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
7: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
6: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
1: A tematem zajął się Olek Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
8: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Wyjaśnia Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
8: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: A trasa może objąć nawet 8-10 tysięcy kilometrów. Pozostaje nam obserwować nadajnik GPS Krutka. Każdego dnia będą pojawiać się nowe sygnały pokazujące, gdzie znajduje się podróżnik.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nothing's gonna change my love, Glenn Medeiros. Na początek tej godziny.

0: 20 minut po 10 na zegarze teraz. Urlopowy czas w pełni. Wakacje już zmierzają ku końcowi, ale wakacje mają głównie uczniowie. Ci, którzy pracują, mają urlopy albo miewają. I ile taki urlop powinien trwać? Eksperci tłumaczą, że od 10 do 14 dni. Przy czym dopiero około 8 dnia jesteśmy w takim stanie, takim prawdziwym urlopowym. Więc może ten urlop jeszcze można byłoby wydłużyć albo robić takie urlopy częściej. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, załączyć zdjęcie z wakacji i dodać pozdrowienia. My odwdzięczymy się pocztówką. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.

Knowing Me, Knowing You, Abba w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 11. A to już 35 lat. Dla niektórych dopiero, a dla innych aż tyle. 35 lat temu pojawił się w Polsce internet. 17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wysłano pierwszy e-mail. I potem to już się wszystko ruszyło. I potem właściwie wszystko ruszyło. Były kafejki internetowe, było też korzystanie z internetu w domu i ten specyficzny dźwięk modemu łączenia się z internetem i tych połączeń, tych impulsów, ile szło, jak to trzeba było wszystko liczyć, żeby nie zapłacić za dużo. A coś, co miało nas łączyć, trochę nas podzieliło. Niemniej skupmy się na tej dobrej stronie, bo dzięki temu, że jest internet, możecie nam wysłać internetową, zdjęciową pocztówkę z pozdrowieniami z wakacji. Na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. My odwdzięczamy się tym samym pocztówką z pozdrowieniami od Radia Plus. Lato z nutą nostalgii, a do tego jeszcze trochę letnich gadżetów. Naiwne pytania i dżem teraz w Radiu Plus.

0: Lemon Tree, Fool's Garden w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Pojawiło się mnóstwo wspomnień waszych, jeżeli chodzi o początki internetu w Polsce i takie komunikatory jak IRC na przykład, albo MySpace, albo Grononet, zanim pojawiły się te wszystkie inne portale społecznościowe. O, wspomnień mnóstwo. Na zegarze teraz 14 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi The Best i Tina Turner. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Znamy się tylko z widzenia i trubadurzy. Na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Przewoźnik, który organizował przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje pod lupą kontrolerów. W sprawie tragicznego wypadku trwa już śledztwo. Atak nożownika w centrum Częstochowy. 31-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, w tym wiele ciężko. A sprawdzone zostaną m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentacja firmy. Inspektorzy zweryfikują też, czy mieli wymagane uprawnienia i odbyli szkolenia w odpowiednich terminach.
2: Przede wszystkim to będzie kwestia kontroli pracy kierowców, bo od tego należy zacząć. Nie może być tak, że kierowcy są przemęczeni. Ta firma z Podkarpacia będzie szczególnie kontrolowana, ale tu nie chodzi tylko o tą jedną firmę. Zdarzyła się wielka tragedia, zginęli ludzie, a bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze.
1: Podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys i apeluje do branży, zwłaszcza turystyki pielgrzymkowej, by w szczycie sezonu bezpieczeństwo stawiać na pierwszym miejscu.
2: Planujcie tak przejazdy i pobyty, szczególnie pielgrzymkowe, aby dać szansę również kierowcom na wypoczynek. Często to jest kwestia być może pół dnia dłużej czy jednej nocy, ale zdrowie, bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze. To jest nasz wielki, wielki apel.
1: Prokuratura w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragedii we współpracy ze służbami węgierskimi. Wyjaśni dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Teraz atak nożownika na 31-letnią obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło wczoraj w Częstochowie. Kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala, mówi nam Marlena Leszczyniak z tamtejszej policji.
3: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu. Policjanci zabezpieczają zapisy z monitoringu, które mogą pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia.
1: Mężczyzna w chwili ataku był nietrzeźwy. Sprawę bada prokuratura. Teraz Szczecin i uszkodzony gazociąg przy ulicy Zbójnickiej. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Na miejscu działają służby. Nikomu nic się nie stało.
4: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych. Aktualnie pogotowiu gazowemu udało się odciąć dopływ gazu. W związku z tym mieszkańcy mogą już wracać do swoich mieszkań.
1: To Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Do uszkodzenia doszło podczas prac ziemnych przy remoncie drogi. W wiadomościach Podlasie i szokujące dane, aż 22 kierowców zatrzymano w niespełna 4 godziny podczas policyjnej akcji. Te osoby wsiadły za kierownicę na podwójnym gazie.
5: Rekordzistą okazał się 27-letni kierowca Audi zatrzymany przez funkcjonariuszy w Sokółce. Ten mężczyzna miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie.
1: Mówił Tomasz Krupa z podlaskiej policji, a na tych liczbach może się nie skończyć, bo kontrole trzeźwości trwają.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Więcej przestrzeni do terapii i nowe miejsce do odpoczynku dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej, a przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami chorzy, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
6: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
1: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Pieniądze pochodziły ze wsparcia dwóch fundacji.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 11:04 na zegarze. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cutting Through, I Just Died in Your Arms. Na początek tej godziny.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Strangers by Night i CC Catch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 11, a ja zaglądam do naszej skrzynki z pocztówkami od Was. Jest tych pocztówek mnóstwo i moc pozdrowień. Za wszystkie dziękujemy i chcemy więcej. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji i dołączone pozdrowienia. My odwdzięczamy się tym samym pocztówką z pozdrowieniami. Lato z nutą nostalgii, a do tego jeszcze dorzucamy pocztówkę czystą, żebyście mogli komuś wysłać, jeżeli macie na to ochotę, i gadżety letnie, takie, które na wakacjach się przydadzą, między innymi okulary przeciwsłoneczne lub też torba plażowa. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już pocztówkę wysłał. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Centrum zakupowy Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
5: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji trochę deszczowych. Z pocztówka z wakacji Moniki, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Moniko, napisałaś tak: sztorm, deszcz czy plucha, my mamy uśmiech od ucha do ucha, nieważna pogoda, lecz w rodzinie zgoda i wakacyjna przygoda, nigdy się nie nudzimy, słuchamy Radia Plus i w deszczu na plaży tańczymy. I faktycznie zdjęcie przepiękne. Czy to Bałtyk?
2: Oczywiście, że tak.
1: No jak deszczowo, to trochę tak się kojarzy z Bałtykiem.
2: Pierwsze skojarzenie, no.
1: Młodzież w kurtkach z kapturem, czyli padało na waszym urlopie.
2: Blało, 3-metrowe fale, to po prostu taki sztorm fest, ale fajnie było, Boże. No, Bałtyk o każdej porze roku i każdej pogodzie jest wspaniały.
1: Nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania. Ale rozumiem, że baterie zregenerowane.
2: Pewnie, że tak.
1: Czyli udane.
2: Taka bryza.
1: No. Czy młodzież nie była smutna, że nie mogła popływać?
2: Nie, bo tam jeszcze i wnusie moje były, także rodzinnie i wesoło.
1: Czyli a pocztówki wysyłaliście, czy tylko ta do nas?
2: Wysyłamy pocztówki, miło. Ale w dzisiejszych czasach to jest majątek, kurczę.
1: No tak, żeby tak do wszystkich jeszcze tę pocztówkę wysłać i załączyć znaczek i żeby ona jeszcze dotarła w odpowiednim czasie. Ale za tą bardzo dziękujemy, którą dostaliśmy od ciebie. Swoją się odwdzięczymy. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Dzięki. Wszystkich ludzi życzę wam poczucia humoru, naprawdę. Więcej życzliwości.
1: Ja się dołączam. Podpisuję rękami i nogami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Najlepszego. Pa.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2%. Łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that?
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Na Podkarpaciu minuta ciszy dla ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, a już dziś wieczorem do kraju wróci pierwsza grupa poszkodowanych w tej katastrofie Polaków. Przywiozą 8 medali. Polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Podkarpacia i minuty ciszy, którą właśnie teraz uczci region Pamięć Ofiar Wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie. W żałobie jest podrzeszowska gmina Lubenia. W wypadku zginęło 5 jej mieszkańców, kilku zostało rannych. Z gminy na pielgrzymkę pojechało w sumie 18 osób, niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
1: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie. Bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy, to są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
2: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
0: Dodaje w rozmowie z nami mieszkanka wsi Siedliska, a w autokarze miał być m.in. radny Wiesław Dudek.
3: Ja miałem być w tym autokarze. No nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
0: Autokarem podróżowało 59 osób, 12 zginęło, 10 w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitali. A już dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w wypadku do kraju wróci około 20 osób. Samolot z naszymi obywatelami wyląduje na lotnisku w Rzeszowie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: W pierwszej kolejności po ocenie przez medyków wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanowi zdrowia. Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
0: Stan zdrowia poszkodowanych oceniają m.in. medycy z Polski, którzy polecieli na miejsce razem z przedstawicielami rządu. 11-letnia dziewczynka, która wpadła wczoraj do jaskini Stefanowa Dziura, zeszła z wyznaczonej trasy biegu. To najnowsze nasze ustalenia w sprawie zdarzenia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przypomnijmy, dziecko spadło z kilku metrów na dno jaskini. Upadek częściowo zamortyzowała gruba warstwa liści. Dziewczynkę wydobyli goprowcy, z urazem głowy trafiła do szpitala.
5: 11-latka miała zejść z wyznaczonej, zabezpieczonej i oznakowanej trasy na mapie i właśnie wpadła do szczeliny pomiędzy skałami na głębokość około 7 metrów.
0: Wyjaśniała Marta Wnuk z policji w Zawierciu. Opiekun grupy w momencie zdarzenia był trzeźwy i obecny na miejscu. Okoliczności nieszczęśliwego wypadku są wyjaśniane.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Rewolucja w Szwecji. W podstawówkach od nowego roku szkolnego, który właśnie tam wystartował, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Pozwoli uczniom skupić się na nauce, podkreśla szwedzkie Ministerstwo Edukacji i Integracji. Jeśli dzieci przyniosą telefony do szkoły, będą musiały je zostawić w szafkach. Rodzicom zalecono też, by ich pociechy miały tradycyjne zegarki, a w domach budziły ich budziki, a nie telefony. Polscy lekkoatleci wracają dziś do kraju z Mistrzostw Europy w Birmingham. W sumie przywiozą 8 medali. Wprawdzie zabrakło złota, ale wyniki tak jest przyzwoite, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Przypomina też, że kolejne mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
7: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
0: Polacy wylądują wczesnym popołudniem na lotnisku Chopina w Warszawie. Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, a to dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Jest to pudrowanie absurdów, które zaserwował nam komisarz Kracik. Tak remont ulicy Starowiślnej komentuje Maciej Kwijak z ruchu Akcja dla Krakowa, radny dzielnicy Podgórze. Zaproponowane nasadzenia mogą dać cień za 20 lat, kontynuuje aktywista.
9: Starowiślna pozostaje betonową patelnią na kolejnych przynajmniej 50 lat, czyli na pół wieku. Z projektu skasowano zdecydowaną większość zieleni, zarówno tej wysokiej, jak i niskiej. Zamiast ponad 100 drzew, które tam mogliśmy mieć, proponuje się około 20.
8: 27 sierpnia ruszają pierwsze prace przy remoncie ulicy Starowiślnej. Obejmą wymianę sieci podziemnych i chodników. Główny etap prac, w tym wymianę torowiska, zaplanowano na marzec przyszłego roku. Trwa 29. letni festiwal muzyczny w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. To miejsce tętni muzyką organową i kameralną. Najbliższy już ostatni koncert odbędzie się 29 sierpnia. Melomani usłyszą oratorium Mesjasz w wykonaniu orkiestry imienia Telemana. Wstęp jest bezpłatny. A na koniec prognoza pogody w Radio Plus.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
8: Dziś do 26 stopni w Krakowie, ale uwaga na gwałtowne burze. Będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu i też trochę się ochłodzi.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
6: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Dzień dobry, poniedziałkowy, Marek Sierocki.
12: Jan Pasterski, witamy w nowym tygodniu. Życzymy Państwu, tym, którzy są na wczasach, na urlopach, pięknych, słonecznych dni. Zaczynamy bardzo słonecznie. Liberta, Albano i Romina Power.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zobaczyć piosenkę to tytuł spektaklu, o którym już mówiliśmy na naszej antenie. Odbyły się kilka miesięcy temu pierwsze spektakle, teraz kolejna tura i my mamy zaproszenia na najbliższy spektakl.
2: Podwójne zaproszenia naturalnie, czyli z osobą towarzyszącą przez cały ten tydzień w Przebojowej Poczcie będziemy wam rozdawali takie wejściówki, a najbliższy spektakl wypada we wtorek 15 września w Warszawie. To tam zapraszam.
1: To jest Ursynowskie Centrum Kultury. Tam właśnie odbywają się te spektakle. 15 września to pierwsze przedstawienie. Historia światowych przebojów opowiedziana tańcem. Historia też mężczyzny, który rozlicza się ze swoim życiem po różnych przejściach. Bardzo ciekawy spektakl. Będzie też taki wątek naszego Radia Plus, bowiem o tych piosenkach, które tam będzie można usłyszeć i zobaczyć w tańcu, będę opowiadał.
2: To, o, widzisz, to tym bardziej warto. Zachęcamy, żeby już teraz wysłać do nas SMS, krótko uargumentując nam, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Zapraszamy, czekamy na wiadomości pod 691-141-141. Za kilka minut na pewno będziemy w tej sprawie oddzwaniali do kogoś, a teraz zaglądamy do kalendarza, bo 17 sierpnia 1958 roku na świat przyszła Belinda Carlisle.
1: Wokalistka zaczynała karierę w zespole Go-Go's, ale największe sukcesy odnosiła solo. To była połowa lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy lansowała takie przeboje jak Leave a Light On.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Windą do nieba i 2 plus 1 za nami, a przed nami pierwsza osoba, która dostanie zaproszenie na spektakl Zobaczyć muzykę.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie w tym momencie do Zuzanny. Zuza, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to pierwsze pytanie, czy będziesz miała daleko do Warszawy?
2: No, spory kawałek, bo jestem z Gdyni i w Gdyni w naszym biurze słuchamy was tutaj wszyscy razem, ale zorganizujemy delegację, pojedziemy do Warszawy z ogromną przyjemnością zobaczyć ten spektakl.
1: Słusznie, a to nie będzie tak źle, 4 godziny samochodem, myślę, że...
0: No, pociągiem to w ogóle bardzo szybko.
1: Okej, okay. I wybierasz się na spektakl?
2: No... Teraz aktualnie słucha mnie tutaj w biurze 5 osób, więc kogoś z nich będę musiała wylosować, kopnie za, żeby poszedł ze mną.
1: Dobrze, to nie chcemy w tym momencie wprowadzać nerwowej atmosfery w biurze. Można się starać dzisiaj o względy Zuzy, krótko mówiąc, także dobrego wyjazdu wam życzymy. Dzięki, do usłyszenia.
2: Super, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. My zaglądamy na naszą półkę z płytami, wyciągamy składankę z hitami dyskotekowymi z drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Choć zespół pochodzi z Niemiec, to kojarzony jest ze stylem italo-disco, bo właśnie w takiej stylistyce formacja Facts and Fiction nagrała swoje 2 hity, Melody d'Amour i Give Me the Night. I właśnie ten drugi utwór dzisiaj Państwu przypominamy, Facts and Fiction w stylu italo-disco, niemiecki zespół i Give Me the Night.

0: Panowie z No Mercy, za których sukcesem stał nie kto inny, tylko sam Frank Farian.
1: Dokładnie tak, w latach 70. to on był twórcą sukcesów zespołów Boney M, Eruption, także wokalistki Gilney. Potem była przygoda z Milli Vanilli, bardzo nieładna przygoda, bo kto inny śpiewał w studiu, kto inny był na okładce i kto inny występował w teledyskach. No ale takich oszustw w historii show biznesu było wiele, natomiast panowie z No Mercy naprawdę śpiewali. Odkrył ich Frank Farian w Miami, kiedy usłyszał, jak na ulicy śpiewali i grali. Dziś No Mercy to tylko główny wokalista, ale do historii przeszły takie przeboje jak Where Do You Go?
0: Podobnie jak ten duet i także obraz filmowy z musicalu Grease, oni nie tylko śpiewali, ale też pięknie tańczyli do tego wszystkiego.
1: No szczególnie John Travolta miał doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, bo poprzedni jego film Gorączka sobotniej nocy przyniósł mu pozycję supergwiazdy światowego show biznesu. John Travolta, Olivia Newton-John i największy hit z filmu Grease, You're the One That I Want.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Reklama.

Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: To Bonnie Tyler, niezapomniana artystka. Za kilka minut rozpoczną się ceremonie pogrzebowe artystki w jej rodzinnym miasteczku Mumbles, blisko Swansea. Tysiące fanów przyjechało do Walii, żeby pożegnać artystkę uwielbianą w Wielkiej Brytanii, znaną z takich przebojów jak chociażby It's a Heartache czy utwór Holding Out for a Hero z filmu Footloose, trzykrotnie nominowana do Grammy, reprezentantka Anglii w konkursie Eurowizji, odznaczona przez Elżbietę II orderem Imperium Brytyjskiego. Wielka artystka, na pewno o niej nie zapomnimy.
1: Tak jest, a przez cały weekend właściwie fani nie tylko z Walii, ale też z całej Europy gromadzili się na ulicach miasta, żeby hołd Bonnie Tyler oddać, co czynimy również i my. I bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Kraków.
1: Część Polaków wróci dziś do kraju po katastrofie autokaru na Węgrzech. Paliwa ponownie potaniały, tak będzie do końca sierpnia. 80 tysięcy pątników z całej Polski przybyło na Jasną Górę. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś wieczorem 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju, przylecą do Rzeszowa. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Do Polski w pierwszej kolejności wrócą poszkodowani, których stan zdrowia pozwala na transport. Urzędnicy mają już szczegółową listę. Wiadomo, że z tych 22 osób 4 będą musiały zostać przewiezione do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
2: W węgierskich placówkach trwają jeszcze konsultacje dotyczące poszkodowanych z Polski. Samoloty do kolejnych transportów są zabezpieczone, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
2: Z kolei poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech.
1: W katastrofie autokaru zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, a 10 jest w ciężkim stanie. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. To mógł być nieszczęśliwy wypadek, tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. W Wałbrzychu 1,5-roczne dziecko wypadło z okna. Nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo mieszkanie jest na wysokim parterze.
5: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
1: Mówił komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji. Śmigłowiec zabrał dziecko do szpitala we Wrocławiu. Paliwa ponownie potaniały. Od dzisiaj do końca sierpnia będzie obowiązywał obniżony VAT oraz maksymalne ceny na stacjach. Zarówno dzisiaj, jak i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za diesla 7,37.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Jasną Górę przybyło ponad 80 tysięcy pątników z całej Polski. Za nami sierpniowy szczyt pielgrzymowania. Jak mówi rzecznik Jasnej Góry, Paulina ojciec Marcin Ciechanowski, największe wrażenie robili rowerzyści.
6: Wszystkich pielgrzymek pieszych do tej pory było 163, prawie 72 tysiące osób. Pielgrzymki rowerowe to około 8 tysięcy osób. Przybyła pielgrzymka rowerowa z Tarnowa, tam było 1200 rowerzystów. Więc jak tak wjechali, to tak piękny widok był na Jasnej Górze.
1: A kolejny szczyt pielgrzymowania 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Uwaga kierowcy, w miejscowości Łazany w powiecie wielickim samochód ciężarowy zderzył się z samochodem dostawczym. Droga wojewódzka 966 jest całkowicie zablokowana. Ratownicy medyczni udzielają pomocy osobom, które podróżowały dostawczakiem. Trzeba zachować ostrożność i wybierać objazdy. Wspierają 1600 osób w kryzysie bezdomności rocznie. Ich dwa centra pomocy przestają wystarczać, dlatego budują nowe miejsce do pomagania. Mowa o krakowskim dziele pomocy Świętego Ojca Pio. Trzecie centrum pomocy buduje się w Skawinie. Grunt, na którym powstaje nowe centrum, należał do zakonu braci mniejszych kapucynów.
8: Zobaczyliśmy, że nie wystarczają nam pomieszczenia tutaj na przykład na prace takie warsztatowe, które chcemy z Państwem robić na stolarnie, wypalanie ceramiki. No to wtedy wpadł pomysł, żeby poprosić zakon o udostępnienie tego gruntu. Zakon się oczywiście zgodził i stąd ta Skawina.
7: Mówił brat Konrad Baran, kapucyn, dyrektor krakowskiego dzieła. Wybudowanie placówki w Skawinie będzie kosztować 7,5 miliona złotych. Krakowskie dzieło prosi o wsparcie. Datki można wpłacać na konto bankowe.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: Dziwną mamy dziś pogodę. Od porannego deszczu i 20 stopni na termometrach do słońca i 26 stopni. Synoptycy zapowiadają burzę.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: W Radio Plus już teraz Abba, One of Us. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 po 13.

0: kochać się za późno, to oczywiście kombi. Nie, no na miłość nigdy nie jest za późno, podobnie jak na urlop nigdy nie jest za późno i mam nadzieję, że urlopy jeszcze w pełni przed wami. 2 tygodnie tych oficjalnych wakacji regulaminowych, a znając życie, to pewnie część osób także we wrześniu. My natomiast do końca tego miesiąca cały czas, bezustannie promujemy zabawę Pocztówka z wakacji, taka zabawa, w której prosimy was, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach, napisali kilka pozdrowień, można to wszystko zrobić na radioplus.pl. My natomiast w nagrodę odsyłamy pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś z wakacji wysyłało. Jedna z naszymi pozdrowieniami redakcyjnymi i podpisami, druga zupełnie czysta, można zostawić sobie na pamiątkę, można komuś podarować, właśnie wysłać komuś w prezencie, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, bo to jest koszulka, to zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne, no i mamy do tego jeszcze ręcznik kąpielowy. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy

0: Kap A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej. Za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Reklama.

ponadczasowa klasyka, do której się lubi wracać, zwłaszcza w wakacje. Living Next Door to Alice to Smokey. No to nie zwalniamy tempa, ani poziomu też nie obniżamy muzycznego, absolutnie nie. Teraz w Radiu Plus Sandra, Everlasting Love.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: I to powoli godzina 14 w Radiu Plus. Już za chwilę pora najświeższych wiadomości, na które zapraszam w imieniu Mikołaja Grometa.
1: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem po katastrofie na Węgrzech. Zarzuty za próbę zabójstwa pod Poznaniem. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o wyjątkowym koncercie poświęconym księdzu Romanowi Kotlarzowi. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem. Węgierskie służby podejrzewają, że zasnął za kierownicą i właśnie dlatego doszło do katastrofy. Przypomnijmy, zginęło 12 osób, 10 walczy o życie. Na Węgry pojechali policjanci z Polski.
1: Wspierają tutaj współpracę z policją węgierską oraz z miejscowymi służbami ratunkowymi. Ich zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie wymiany informacji, koordynacja działań, a także pomoc w sprawnym współdziałaniu służb obu państw.
0: Mówiła Karolina Gałecka z MSWiA. Dziś wieczorem około 30 uczestników pielgrzymki ma wrócić do Polski. Chciał zastrzelić byłą partnerkę, twierdzi, że zrobił to z miłości. Mężczyzna ze Swarzędza pod Poznaniem usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do wszystkiego się przyznał.
2: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową. Oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
0: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Ponownie ciężej będzie dostać się na Sycylię z powodu aktywności wulkanu Etna. Ograniczono liczbę możliwych przylotów na pobliskie lotnisko w Katanii. Do wtorku do południa będzie tam mogło lądować maksymalnie 10 samolotów na godzinę. Wszystko to w szczycie sezonu wakacyjnego na Sycylii. Problemy dotyczą około 100 tysięcy pasażerów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Muzycy oddali hołd księdzu Romanowi Kotlarzowi, męczennikowi czasów komunizmu. W niedzielę na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odbył się koncert zatytułowany Prawda, mówi biskup Marek Solarczyk.
4: Koncert to jest na pewno wyjątkową okazją, aby właśnie dokonać pewnej refleksji co do pewnej treści i bogactwa darów, które są wpisane w życie księdza Romana Kotlarza. Cała prawda o człowieku, jego godności.
0: Za poparcie robotników protestujących w Radomiu SB nękało księdza Kotlarza. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Uwaga turyści, załamanie pogody w Tatrach. Dla powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego wydano pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami. Ratownicy apelują o ostrożność na szlakach i o rozwagę w planowaniu wycieczek. Podczas ostatniego weekendu TOPR interweniował ponad 50 razy. Deszczowo ma być przez cały tydzień, szlaki będą śliskie. 24 sale lekcyjne, specjalistyczne pracownie i sala gimnastyczna wyposażona w ściankę wspinaczkową. To wszystko czeka na uczniów nowego zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 przy ulicy Grochowej w Krakowie. Koszt tej inwestycji to blisko 65 milionów złotych, mówi Maciej Dadak, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty.
6: Szkoła będzie mogła przyjąć około 670 uczniów. Powierzchnia całego kompleksu to jest ponad 7000 m2, także duży obiekt i 1 września tam rozpoczynamy naukę.
5: W wielu krakowskich szkołach nadal trwają remonty. Na pierwszy dzień września odnowione zostaną różnego typu pomieszczenia w niemal 300 budynkach oświatowych, od sali korytarzy przez sanitariaty i kuchnie po sale gimnastyczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym regionie. Będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr. W Krakowie teraz 26 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No 5 minut po 14 właściwie nam się zrobiło na zegarkach, a w Radio Plus teraz Foreigner. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. She's crazy like a fool.

0: Alana Miles i jej muzyczny hołd, wspomnienie poświęcone Elvisowi Presleyowi, to Black Velvet. A przed nami jeszcze 2 tygodnie wakacji. Mam nadzieję, że korzystacie i nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Codziennie prosimy was o to, żebyście wysłali nam pozdrowienia, a także zdjęcie tego, jak spędzacie swój wakacyjny czas, i można to zrobić na radioplus.pl. Tam odsyłamy do naszej strony internetowej. Zajmuje to dosłownie kilka chwil, a ja w prezencie za chwilę będę do kogoś dzwonił i dla tej osoby będę miał pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś dawno temu wysyłało, jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami redakcyjnymi, a druga zupełnie pusta, czyli można coś komuś na przykład na niej napisać i wysłać. Do tego też letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, torba plażowa albo ręcznik. Taki zestawik za chwilę dla kogoś będę miał, za chwilę też w głośnikach Modern Talking i Neil Sedaka. Radio
1: Plus. Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Muzyka z wakacji w Radiu Plus.
1: Zdarzają się takie sytuacje w pracy radiowca na żywo, że czasami kogoś urlop pochłonie zbyt gwałtownie może, albo po prostu dużo ciekawych rzeczy się dzieje i normalnie teraz na żywo powinienem się połączyć z Irkiem, no ale z jakiegoś powodu mi się nie udało. Natomiast patrzę na zdjęcie plaża w Brzeźnie, czyli mamy Gdańsk i tęcza jeszcze piękna, która jest na horyzoncie, także mam nadzieję, że Irek dobrze spędza swój czas urlopowy nad polskim morzem i jeśli też tam jesteście, to że macie odrobinę pogody i dobrze się bawicie, czego wam bardzo gorąco życzę na te ostatnie dwa tygodnie wakacji. Do Irka oczywiście zestaw naszych gadżetów trafia, czyli podwójna pocztówka, jedna z naszymi podpisami. Bardzo dziękujemy też za pozdrowienia i te pozytywne emocje płynące prosto z nad Bałtyku do naszej redakcji Radia Plus. Do tego mamy jeszcze zestaw gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary, torbę plażową i jeszcze do tego wszystkiego dorzucam ręcznik, także bardzo dziękuję, a za chwilę w Radio Plus Rockset.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Reklama.

0: Kocham Cię jak Irlandię to Kobra Nocka, a za chwilę o godzinie 15 pora na najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w PH Zakopianka w Krakowie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Polscy prokuratorzy pracują już na Węgrzech po katastrofie autokaru z pielgrzymami. Gaszą pożar ogniem, strażacy pomagają w Hiszpanii. Nasi lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy prokuratorzy są już na Węgrzech, to po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. Prokuratura Okręgowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
2: Trwa spotkanie prokuratora naszej jednostki w prokuratorze w Miszkolcu. Z informacji uzyskanych od prokuratora wiem, że będzie najprawdopodobniej brał udział dzisiaj w oględzinach autokaru.
1: Mówiła prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. W wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż jest w ciężkim stanie. Część poszkodowanych wróci wieczorem do kraju. Węgierska policja wszczęła już postępowanie przeciwko kierowcy autokaru. Zarzuca mu, że zasnął za kierownicą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Morderstwo na weselu w Wadowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pobicia mężczyzny ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymano 7 osób. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok.
3: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiony zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
1: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mężczyzna miał wtargnąć na wesele i być agresywny. Zmarł już po przyjeździe policji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 35 polskich strażaków pomaga w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Szacuje się, że na północy kraju spłonęło prawie 18 tysięcy hektarów lasów i łąk. Strażacy na miejscu stosują nowatorską metodę kontrolowanego wypalania.
4: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
1: Mówił Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Teraz w Hiszpanii pomagają strażacy z Olsztyna, Łodzi i Poznania. A polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Zdobyli aż 8 medali.
5: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
1: Polacy powinni właśnie w tej chwili lądować na lotnisku Chopina w Warszawie.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Kardynał Grzegorz Ryś, członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej, mianował go papież Leon XIV. Rada ta sprawuje nadzór nad administracyjną i finansową działalnością instytucji kurialnych, tych związanych ze Stolicą Apostolską. Nominacja oznacza zaufanie papieża do kardynała Rysia, mówi Karolina Zając z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.
7: I ta nominacja wydaje się też być kontynuacją ich dotychczasowej współpracy. No, trzeba przypomnieć o tym też, że jeszcze kardynał Robert Prevost współpracował z kardynałem Rysiem w dykasterii do spraw biskupów, więc ta współpraca, to doświadczenie współpracy na pewno gdzieś tam w tyle jest, no ale też nie jest tajemnicą, że kardynał Grzegorz i Ojciec Święty są w kontakcie.
6: Watykańska Rada do Spraw Ekonomii liczy 15 członków, jest to międzynarodowe grono. Od września wozy konne do Morskiego Oka będą jeździły na skróconej trasie tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Od Wodogrzmotów do Włosienicy turystów będą wozić elektryczne busy, ale nie o każdej porze roku. Na razie pewne jest, że w zimie na drodze będą jedynie konie. TPN dysponuje na razie 4 busami elektrycznymi. Docelowo flota ma powiększyć się o kolejne 16.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: W Krakowie do 26 stopni, ale synoptycy straszą burzami i intensywnymi opadami deszczu. Te będą też przechodzić przez Podhale.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: W głośnikach w Radio Plus teraz ABBA i SOS. 5 minut po 15. Janek Pasterski. Dzień dobry.

dzisiejszy wieczór, czyli tak zwany tonight może być naprawdę przyjemne, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład rozpoczął teraz swój urlop albo go jeszcze ma, 2 tygodnie wakacji przed nami. No i te wibracje wakacyjne zawarte w tym numerze Joe Cockera, faktycznie tak, do tego widzę, że mamy się

0: 17 dzień sierpnia, a w kalendarzu, proszę bardzo, to dzień pozytywnie zakręconych, czyli mamy wszyscy swoje święto, każdy kto ma przyjemną pasję, no i tak żyję z takim dobrym podejściem, po prostu to dzisiaj świętujemy, drobnymi rzeczami nawet, a do tego też jeszcze dzień lumpeksu, tak zwane second handy, ileż to fajnych rzeczy można w takich miejscach znaleźć, jeśli ktoś ma dobre oko, trochę szczęścia i cierpliwości. Do udanych łowów życzę. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

W oczekiwaniu na wieczór Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. No to już troszkę, już tak delikatnie mam wrażenie, apetyty nam się rozbudzają, bo oczywiście jeśli wakacje, a jeszcze dwa tygodnie sierpniowe przed nami, to od poniedziałku do czwartku codziennie od 20 do 22. Marek Sierocki za konsoletą, taka nieco krótsza, bo na tygodniu wersja prywatki, ale dwie godziny. Myślę, że akurat. A piątek i sobota to już klasycznie do północy i takie numery jak ten teraz też się zapewne pojawią. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Reklama.
1: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
2: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
0: Reklama.

0: piękny koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro, zaraz po 12 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości do 16.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Część pielgrzymów wróci dziś do Polski po katastrofie autokaru na Węgrzech. Inspekcja transportu drogowego zbada tachografy i kierowców przewoźnika z Podkarpacia. Nie żyje Jan Frycza, który miał 72 lata. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech mają dziś wieczorem wrócić do Polski. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z pozostałymi poszkodowanymi i jaki jest plan powrotu pacjentów do naszego kraju?
1: Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
2: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
1: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w dwóch placówkach w Warszawie.
0: W wyjaśnianiu przyczyn katastrofy kluczowe mogą okazać się zapisy z tachografu. Kierowca autokaru ma stanąć jutro przed węgierskim sądem. Zdaniem policji prawdopodobnie zasnął za kierownicą.
3: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachografy, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc.
0: Mówił Marek Konkolewski z Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja wykryła już wcześniej, że kierowcy tego przewoźnika przekraczali czas pracy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ukrywał się przez 17 lat, teraz odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkiej Brytanii.
5: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkty zakładów bukmacherskich.
0: Mówił podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Mężczyzna ściągnięto już do Polski, usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec smutna informacja. Zmarł aktor Jan Frycz. O śmierci artysty poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
6: Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
0: Dziś dowiedzieliśmy się, że Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.

0: Możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Radio Plus Kraków.
1: Polscy i węgierscy prokuratorzy współpracują po katastrofie autokaru z pielgrzymami. Agresja wobec dzieci z Ukrainy. Policja szuka sprawców w Bydgoszczy. Kardynał Ryś został członkiem Watykańskiej Rady do Spraw Ekonomii. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru prowadzą śledczy w Polsce i na Węgrzech. W Oględzinach w Raku jeszcze dziś ma wziąć udział prokurator z Krosna. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten dokument?
2: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
2: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
1: Jak mówi ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński, biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać na organizację przejazdu i noclegów.
4: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
1: Polskim autokarem podróżowało 59 osób, 12 zginęło, a 10 jest w ciężkim stanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Agresja wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i 12-latek mieli zostać zaatakowani przez kobietę i mężczyznę w parku niedaleko bydgoskiego dworca PKP. Sprawą zajmuje się już policja.
5: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła. Zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
1: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Trwają przesłuchania, a policjanci poszukują napastników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kardynał Grzegorz Ryś został członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej. Mianował go papież Leon XIV. Nominacja oznacza zaufanie papieża do kardynała Rysia, mówi Karolina Zając z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.
6: I ta nominacja wydaje się też być kontynuacją ich dotychczasowej współpracy. No, trzeba przypomnieć o tym też, że jeszcze kardynał Robert Prevost współpracował z kardynałem Rysiem w dykasterii do spraw biskupów, więc ta współpraca, to doświadczenie współpracy na pewno gdzieś tam w tyle jest, no ale też nie jest tajemnicą, że kardynał Grzegorz i Ojciec Święty są w kontakcie.
1: Papież mianuje członków Rady na 5-letnią kadencję.

O nominacji metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia mówić będziemy w magazynie reporterów już za kilka minut. Bogdan Ingersleben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu. Na początek Richard Marks.

0: ciągu 4 tygodni można się odzwyczaić od prowadzącego magazyn reporterów. Można też zatęsknić, ale trudno odzwyczaić się od przebojów z nutą nostalgii, takich jak ten.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Ale to przede wszystkim magazyn, o czym będzie na początek już Państwo wiedzą, o nominacji Metropolity Krakowskiego. Ale powiemy także o tym, że mija 75 lat od ponownego przekazania cystersom pod opiekę wspólnoty parafialnej w Mogile w Krakowie. Do końca sierpnia mają też zakończyć się prace związane z modernizacją placu zabaw w powstającym mikrouzdrowisku Swaszowice. Popytamy o szczegóły. Zostańcie Państwo z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Kardynał Grzegorz Ryś, członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej, mianował go papież Leon XIV. Rada sprawuje nadzór nad administracyjną i finansową działalnością instytucji kurialnych, tych związanych ze Stolicą Apostolską. Watykańska Rada do Spraw Ekonomii liczy 15 członków, 8 kardynałów lub biskupów i 7 ekspertów świeckich.
2: Karolina Zając, Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej. To kolejna nominacja ze strony papieża Leona XIV w kierunku kardynała Grzegorza Rysia. Myślę, że to przede wszystkim oznacza zaufanie, jakim Ojciec Święty darzy metropolitę krakowskiego. I ta nominacja wydaje się też być kontynuacją ich dotychczasowej współpracy. No, trzeba przypomnieć o tym też, że jeszcze kardynał Robert Prevost współpracował z kardynałem Rysiem w dykasterii do spraw biskupów, więc ta współpraca, to doświadczenie współpracy na pewno gdzieś tam w tyle jest. No, ale też nie jest tajemnicą, że kardynał Grzegorz i Ojciec Święty są w kontakcie. Także to taka nominacja, która przede wszystkim jest kontynuacją doświadczenia ich wspólnej, dobrej współpracy, ale też wyrazem, wydaje się, zaufania względem kardynała Grzegorza Rysia. To oznacza kolejne zaangażowanie metropolity krakowskiego w Stolicy Apostolskiej. To też jest w pewien sposób naturalne. Kardynałowie, jako ci najbliżsi współpracownicy Ojca Świętego, na różnych polach pomagają mu też w prowadzeniu Kościoła powszechnego, więc w sposób formalny oznacza to kolejną nominację dla księdza kardynała. No i właśnie kolejne odpowiedzi zadanie.
3: Metropolita krakowski został wybrany przez papieża jako jedyny Polak. Co to oznacza dla nas?
2: Myślę, że dla Kościoła krakowskiego znaczy to tylko pozytywne rzeczy i jest to tylko pozytywny sygnał dla Krakowa, dla archidiecezji krakowskiej.
3: Kto jeszcze wchodzi w skład Rady?
2: Rada składa się z 15 członków. 8 to są kardynałowie lub biskupi, którzy reprezentują właśnie tą powszechność Kościoła katolickiego. Pozostała 7 to są osoby świeckie, ale takie, które charakteryzują się właśnie doświadczeniem profesjonalnym, zawodowym, związanym z tematem, a więc z administracją i finansami. Więc to jest taka rada, która w najpiękniejszy sposób pokazuje synodalność, o której tak często mówił Ojciec Święty Franciszek, mówi i pokazuje Ojciec Święty Leon XIV. W składzie rady mamy kardynała Nemeta, więc arcybiskupa Belgradu. Z Serbii jest kardynał Vesco, który jest arcybiskupem Algieru, jest arcybiskup Roberto Repole, który jest metropolitą Turynu i biskupem Suzy. No oprócz tego myślę, że taką ważną osobą w tym składzie Ojciec Święty zatwierdził go jako koordynatora Rady do Spraw Ekonomii jest kardynał Marx, to jest metropolita Monachium w Niemczech, ale też co istotne, na stanowisku wicekoordynatora jest profesor Kirchhoff, która kieruje Katedrą Prawa Publicznego Niemieckiego i Zagranicznego, Prawa Międzynarodowego oraz Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Düsseldorfie. A więc po raz kolejny mamy taki piękny przekaz, bo mamy koordynatora kardynała, oczywiście duchownego, ale też wicekoordynatorem jest osoba świecka, no i do tego kobieta, więc po raz kolejny w tej radzie, która całym swoim składem pokazuje synodalność, na tych stanowiskach kierowniczych również ta synodalność i otwarcie na osoby świeckie, na kobiety jest pokazana. Jest to takie grono dość międzynarodowe. Taka jest też rola tego podziału, bo właśnie ci duchowni, oprócz tego, że są wybrani przez Ojca Świętego, no właśnie, z nominacji, to też mają reprezentować powszechność Kościoła. Stąd właśnie to takie rozrzucenie tych członków z różnych części świata.
3: Czym zajmuje się Rada? Jaki jest jej cel?
2: Jest takim jednym z głównych organów Stolicy Apostolskiej, zajmujących się kontrolą właśnie kwestii finansowych, kwestii administracyjnych samej Stolicy Apostolskiej, a więc Kurii Rzymskiej, ale też różnych organizacji związanych właśnie z działalnością Watykanu, więc to rada, która z jednej strony czuwa na tym, żeby te finanse, te kwestie administracyjne przebiegały w sposób jak najbardziej profesjonalny, a więc jak najbardziej efektywny dla Stolicy Apostolskiej, dla Kościoła Powszechnego, ale z drugiej strony, żeby te wszystkie procesy odbywały się w sposób etyczny, bo to rada powołana przez Ojca Świętego Franciszka w 2014 roku i miała łączyć i łączy właśnie katolicką naukę społeczną, więc te fundamenty bardzo mocno religijne, dbające o kwestie etyczne, z takim profesjonalnym i z charakterystycznym dla administracji publicznej na świecie, dobrze pojętej administracji publicznej działaniem. Więc z jednej strony efektywność, ale z drugiej strony właśnie etyczność.
1: Członkowie Rady wybierani są przez papieża na 5-letnią kadencję. Watykańską Radę do Spraw Ekonomii ustanowił papież Franciszek w 2014 roku. Był to element szerokiej reformy watykańskiego systemu ekonomicznego.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: Prawie 16 minut po 17:00.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wspominałem po 17, że prace związane z powstaniem mikrouzdrowiska w krakowskich Swoszowicach mają się zakończyć do końca sierpnia, a dokładnie do 29. Modernizowany i rozbudowywany jest plac zabaw przy ulicy Piłkarskiej. Koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych.
2: Sylwia Groń-Ząbek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Ta przestrzeń zlokalizowana jest właśnie w pobliżu Parku Zdrojowego, w pobliżu tego uzdrowiska Swoszowice. Był tam taki dość ubogi plac zabaw, który właśnie wymagał tej modernizacji, rozszerzenia tak, aby ta przestrzeń spełniała wszystkie funkcje, odpowiadała na potrzeby mieszkańców i wszystkich, którzy odwiedzają ten teren. Przede wszystkim właśnie dzieci, które będą mogły korzystać z tego zmodernizowanego i odświeżonego miejsca.
3: Przede wszystkim dzieci, ale również dorośli i też turyści, którzy odwiedzają nasze miasto.
2: W tej przestrzeni znajdzie się również taka strefa do odpoczynku, aby właśnie dorośli, którzy przychodzą ze swoimi pociechami, którzy będą odwiedzali to miejsce, mogli odpocząć, mogli doglądać te swoje pociechy bawiące się w tej przestrzeni, ponieważ w tym miejscu będzie ta strefa właśnie do tej aktywnej zabawy przez dzieci, ale i również właśnie odpoczynku przez wszystkich, którzy dotrą do tego miejsca.
3: Projekt powstaje w tak zwanej strefie A uzdrowiska Swoszowice. Jakie musiały być spełnione wymogi, żeby właśnie tam powstało takie miejsce, by wpisać się w ten uzdrowiskowy klimat?
2: Projekt finansowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Właśnie Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych oraz wsparcie właśnie tych obszarów uzdrowiskowych w ramach programu Funduszy Europejskich dla Małopolski. Po otrzymaniu takiego dofinansowania mogliśmy przystąpić do realizacji takiego projektu i właśnie spełnić tutaj wszystkie te wymagania, te potrzeby, które są istotne dla tego miejsca, tak aby to miejsce mogło już w pełni funkcjonować i rozwijać również te strefy takiej aktywności, takiego aktywnego wypoczynku, ale i również zabawy właśnie dla najmłodszych.
3: W tym miejscu pojawi się również dużo nowej zieleni.
2: Dokładnie tak, prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska, do tej przestrzeni, która ma sprzyjać temu odpoczynkowi, relaksowi i właśnie takiemu wyciszeniu. Cała ta zieleń, która się tam pojawi, będzie uzupełniała te zmiany, które tam zachodzą, czyli pojawią się tutaj urządzenia zabawowe, taki tor przeszkód, ścianki wspinaczkowe. To wszystko, co będzie wpływało na ten aktywny wypoczynek.
3: A z ciekawostek powstanie również tam pomnik wiewiórki.
2: Taki kasztanek, który będzie również zjeżdżalnią, będzie taką ciekawą inspiracją, takim ciekawym elementem, który z pewnością przypadnie do gustu szczególnie najmłodszym. Jest to taki ciekawy akcent nawiązujący właśnie do tej natury, do tej zieleni i właściwie do tego uzdrowiska, które znajduje się w pobliżu.
1: O szczegóły dopytał nasz reporter Kuba Solarz. 17:32 minuty, Simply Red w Radiu Plus.

0: 20 minut zostało do 18 w Radio Plus. Aja RL, Skóra, a już za chwilę Elton John.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.
7: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W tym roku mija 75 lat od ponownego przekazania cystersom pod opiekę duszpasterską wspólnoty parafialnej w Krakowie Mogile. Wcześniej prowadzili ją księża diecezjalni, bo klasztor nie był w stanie zaspokoić potrzeb duszpasterskich. Zakonników było niewielu. Decyzję o powrocie cystersów na mocy dekretu podjął kardynał Adam Stefan Sapieha. Było to w 1951 roku.
2: Ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile. W 2026 roku nasza wspólnota parafialna przeżywa jubileusz 75-lecia ponownego przekazania cystersom mogilskim pod opiekę duszpasterską wspólnoty parafialnej w Krakowie Mogile. Była to decyzja księdza kardynała Sapiehy, który przekazał cystersom pod opiekę duszpasterską dotychczas prowadzoną przez księży diecezjalnych parafię mogilską. Ksiądz proboszcz, który był w parafii mogilskiej, przeszedł do nowo powstającej wtedy wówczas parafii pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Czyżynach. Tam też stworzył właśnie wspólnotę parafialną, która istnieje do dzisiaj, a Mogiła, wspólnota parafialna mogilska, została przekazana pod opiekę cystersom mogilskim. Tak jest do tej pory. Ja, będąc proboszczem kolejnym, troszczę się o tą wspólnotę razem ze współbraćmi. Są tutaj ojcowie bezpośrednio zaangażowani w duszpasterstwo, wikariusze, ale również inni ojcowie pomagają w duszpasterskich obowiązkach.
3: Co będzie się działo podczas obchodów?
2: Mamy połowę roku, tak więc do tej pory już wspominaliśmy bezpośrednią rocznicę, czyli ten dokument, który przekazała kuria metropolitalna księdzu proboszczowi mogilskiemu, decyzję o przekazaniu parafii pod opiekę cystersom mogilskim. Tutaj ta rocznica już minęła, dokładnie 75 lat, a teraz przygotowujemy się do wspaniałego wydarzenia, które będzie 24 sierpnia o godzinie 18 w dzień święta świętego Bartłomieja Apostoła, patrona naszej parafii, w Bazylice Mogilskiej zostanie odprawiona uroczysta msza święta, po niej procesja eucharystyczna, której będzie przewodniczył obecny metropolita krakowski, jego eminencja ksiądz kardynał Grzegorz Ryś. W związku właśnie z tym jubileuszem zaprosiliśmy księdza kardynała i tak jak kardynał Sapieha przekazał cystersom parafię mogilską, tak chcieliśmy uczcić ten jubileusz obecnością w czasie uroczystości odpustowych księdza kardynała Grzegorza Rysia.
3: Jak ważna to rocznica dla cystersów?
2: Jeżeli chodzi o tę rocznicę, to ona jest na kanwie 8 wieków historii naszego opactwa bardzo ważna. Wiadomo, parafia mogilska ponownie została przekazana cystersom, czyli wiadomo, że cystersi wcześniej w historii prowadzili parafię mogilską, prowadzili duszpasterstwo tutaj w parafii mogilskiej. Jednak historia tak się potoczyła, że przejęli ją w pewnym momencie księża diecezjalni. Z powrotem teraz prowadzimy ją jako wspólnota cysterska i to jest też taki już nieodłączny element naszej pracy i życia zakonnego i tutaj też życia jako kustoszy sanktuarium, sanktuarium Krzyża Świętego. Jest to niesamowite połączenie, bardzo unikalne tutaj w tej części miasta, w tej części Krakowa i pokuszę się też o stwierdzenie, że też na mapie całego naszego miasta, czy nawet archidiecezji, że jest sanktuarium z tak bogatą historią, ponad ośmiowiekową, jest opactwo, jest sanktuarium z cudownym wizerunkiem, łaskami słynącym Krzyżem Mogilskim i jest wspólnota parafialna, która współpracuje tutaj w kształtowaniu tej codziennej rzeczywistości tego miejsca.
1: Przypomnę, że przed cystersami jeszcze wspomnienie liturgiczne świętego Bartłomieja Apostoła, patrona parafii. Za tydzień, 24 sierpnia, odbędą się uroczystości odpustowe. Msza święta z procesją eucharystyczną rozpocznie się o 18 w Bazylice Krzyża Świętego w Krakowie Mogile.

Seweryn Krajewski w Radiu Plus. 5 minut do 18 w magazynie reporterów. Dzisiaj to już wszystko. Wydaje się Państwu krótkie to nasze spotkanie w magazynie? W wakacje tak jest, że magazyn rozpoczynamy dopiero o 17.

Ale wakacje wnet się skończą i znów od 16 do 18 słuchać będziemy relacji naszych reporterów. Był rok 1973, 17 sierpnia, tak jak dzisiaj. Na Wyspach Brytyjskich ukazał się singiel Angie zespołu The Rolling Stones. To był jeden z ich największych przebojów. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Miło mi było spędzić popołudnie z Państwem przy słuchaniu relacji naszych reporterów. Nie zostawię Państwa samych. Będziemy razem do godziny 20. Na razie czekamy na wiadomości.

0: Kierowca autokaru stanie przed sądem po katastrofie na Węgrzech. Niemcy tankują taniej przy granicy, wszystko przez obniżki na stacjach w Polsce. Fenomenalny artysta Wojciech Malajkat, wspomina Jana Frycza. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem na Węgrzech. We wczorajszym wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż walczy o życie. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Aleksander Różkowski.
1: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
2: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
1: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
0: Jeszcze dziś wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych. Do katastrofy doszło, gdy pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. O włos od tragedii, w Boćkach na Podlasiu czterolatek znalazł się pod kołami przyczepy samochodowej. Za kierownicą był ojciec dziecka.
3: Do potrącenia doszło w momencie, kiedy mężczyzna cofał tym pojazdem. Tłumaczył, że chciał przestawić swój samochód, do którego doczepiona była przyczepka i nie wie, w jaki sposób dziecko znalazło się pod jej kołami. Mężczyzna mówił również, że kilka minut wcześniej dziecko poszło do domu po wodę i był przekonany, że właśnie jego synek jest w domu.
0: Mówiła Agnieszka Dąbrowska z bielskiej policji. Czterolatek trafił do szpitala z urazem klatki piersiowej i ręki. Ojciec został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia. Kilka lat temu ten sam mężczyzna również potrącił swojego syna. Dziecko wtedy nie przeżyło.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Taniej za tankowanie wrócił obniżony VAT i maksymalne ceny na stacjach. Jutro, tak jak dziś, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41, a za diesla 7,37. Na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec.
5: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2,30 euro. Tankuję kanister, a także samochód, 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2,20 euro. To różnica około 60 centów.
0: Obniżony VAT na paliwo i maksymalne ceny mają obowiązywać do końca sierpnia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Świat filmu i teatru żegna Jana Frycza. W swojej karierze stworzył setki aktorskich kreacji, znany m.in. z ról w Ślepnąc od świateł, Wielkim Szu, Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Fenomenalny artysta, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
6: Będę go wspominał z uśmiechem za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
0: Informację o śmierci przekazał dziś Teatr Narodowy we Warszawie. Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Miał 72 lata.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.

7 minut po 18 Whitney Houston rozpoczęła nasze dwugodzinne spotkanie, w którym mówić raczej będziemy o wydarzeniach kulturalnych, ale będą też niespodzianki dla Państwa. Bogdan Ingers-Leben przy mikrofonie, kłaniam się Państwu. A przychodzi nam rozpocząć to spotkanie od smutnej informacji, o której mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach. Nie żyje aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Jan Frycz. Miał 72 lata. Urodził się w Krakowie. To było 15 maja 1954 roku. W Krakowie też ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Ludwika Solskiego. I w tym samym roku debiutował na scenie rolą Edmunda w Damach i Huzarach Aleksandra Fredry. Związany był z najważniejszymi polskimi scenami, występował m.in. w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego i w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, ale też w warszawskich teatrach, w Teatrze Polskim i w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ogromną popularność przyniosły mu role filmowe i telewizyjne. Z wielką swobodą wcielał się w bohaterów dramatycznych, w postaci historyczne i w bezwzględnych ludzi władzy. Na przykład za role drugoplanowe w takich filmach jak Pornografia, Pręgi i 25 lat niewinności otrzymał polskie nagrody filmowe, Orły. Będzie nam brakować Jana Frycza.

Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus. Czy Państwo wiedzą, że rozpoczęła się trzecia edycja Festiwalu Sztuki dla najmłodszych dzieci? Tydzień bardzo małego dziecka. To w Rabce Zdroju. Rabka Zdrój to miejscowość nosząca tytuł Miasta Dzieci Świata. Tydzień rozpoczął się dzisiaj, potrwa do

0: reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
0: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
0: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
2: Orły oszczędzania stać na więcej,
3: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I

0: Uzyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.
5: Dwadzieścia pięć minut po 18:00.

Siła i wolność. 250 lat Stanów Zjednoczonych Ameryki. To nie hasło wyborcze, to tytuł książki, którą przyniosłem ze sobą do studia. O tej książce Państwu opowiem. Bo to nie tylko opowieść o wodzach, bitwach i konfliktach, ale też refleksja nad religią, kulturą, społeczeństwem, nad zachodnią cywilizacją w ogóle. Autor książki faktycznie uznaje historię za nauczycielkę życia. Profesora Wojciecha Roszkowskiego każdy w Polsce kojarzy. Po przeczytaniu tej książki uświadomią sobie Państwo, jak wiele świat zachodni zawdzięcza Stanom Zjednoczonym. Przede wszystkim dlatego, że tamte tereny przez wiele wieków dla milionów Europejczyków były miejscem ucieczki przed nędzą albo, jak w przypadku obywateli Rzeczypospolitej, przed niewolą. Potem Ameryka odwdzięczała się Europie, między innymi ratując ją w czasie dwóch wojen światowych przed zwycięstwem tyranii i obłąkanych ideologii. Siła i wolność to nie tylko opowieść o wodzach, bitwach, ale też refleksja nad społeczeństwem i zachodnią cywilizacją w ogóle. Profesor Wojciech Roszkowski, którego kojarzymy od kilku lat z historią i teraźniejszością, z samym przedmiotem i napisanym przez niego podręcznikiem dla szkół średnich, którego przerazili się różni lewicowcy, brutalnie zaatakowali. Przerazili się, bo na kartach tej książki zderzyli się z niewygodną prawdą o sobie. Również w tej książce autor nie ukrywa swego chrześcijańskiego światopoglądu i przywiązania do odwiecznych wartości moralnych i narodowych. Dowodzi jednocześnie, że to właśnie dzięki temu zrodził się naród amerykański, jakim go dziś znamy. Bardzo ciekawe są wątki poświęcone Polakom w Stanach Zjednoczonych. To nie tylko Kościuszko i Pułaski. Już bowiem od początków osadnictwa na tych terenach nasi rodacy przyczyniali się najpierw do narodzin Stanów Zjednoczonych, a potem do ich rozwoju, aż po obecną potęgę. Wnieśli spory wkład, o czym czyta się z niemałą satysfakcją. W ogóle całą książkę czyta się świetnie. Została napisana literacko, swobodnie, nawet z poczuciem humoru, chociaż w tekście, oprócz niezliczonych faktów historycznych, pojawiają się często głębokie refleksje nad życiem człowieka i funkcjonowaniem społeczeństwa. Tą książką chcę się z Państwem podzielić. Powiedziałem po 18, że będą niespodzianki, dziś nie piszemy maili. 12 200 6200 to numer telefonu do Radia Plus, ale żeby książkę otrzymać, trzeba odpowiedzieć na pytanie. Chyba nie jest trudne. Ile było prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki? Liczymy z aktualnie urzędującym również. Ilu było prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki? 12 200 6200. Czekam na poprawną odpowiedź.

0: 12 200 6200 to numer telefonu, który podałem i czekałem na poprawne odpowiedzi. Pani Irena dodzwoniła się do nas i chyba z poprawną odpowiedzią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Ireno, pani stawia, że ilu było prezydentów Stanów Zjednoczonych z obecnie urzędującym również?
1: Łącznie było z tym, który urzęduje obecnie, 45 osób.
0: To prawda. Można się pomylić, bo prezydentur jako takich, czyli okresów, w których prezydentura była sprawowana, było 47, bo dwóch polityków, tak jak obecnie urzędujący Donald Trump, pełniło tę funkcję dwukrotnie z przerwą.
1: Tak.
0: To poprawna odpowiedź. Pani Ireno, czy pani już po wakacjach, czy wybiera się pani na jakieś jeszcze...
1: Akurat w tym roku nie wybierałam się nigdzie na wakacje. Spędziłam w mojej miejscowości przepięknej w Rawce Zdrój.
0: No proszę.
1: I troszkę po górkach, troszkę po ziołach chodziłam tak.
0: Jakie, które zioła pani zbiera?
1: To zbierałam kwiat czarnego bzu, liście brzozy, ale niewiele, mniszek, no i pokrzywę i tyle.
0: Super. Zabezpieczenie na infekcje przeziębieniowe na jesieni będzie. Z kwiatów czarnego bzu robi pani syropek?
1: To znaczy, ja nie dawałam dużo cukru, tylko po prostu taki bardziej rozrzedzony w słoiczkach i do galaretek sobie używam. Mm-hmm. No bo
0: podobno,
1: no to syrop to dosyć taki...
0: Podobno z miodem jako syrop jest bardzo dobry i dobrze działa.
1: Ale ja tak prościej robię.
0: Czy pani jest zmotoryzowana? Czy pani jeździ
1: nie,
0: sama?
1: Nie jestem.
0: Ojej, no bo chciałem jeszcze do książki dołożyć na przykład taki zapachową zawieszkę do samochodu, ale skoro pani samochodem nie jeździ, to nie.
1: Nie, no to bardzo dziękuję, ale nie, właśnie nie mam auta.
0: To dołożymy jakiś inny gadżecik Radia Plus. Jak książkę odebrać, bo że trzeba odebrać w radiu, to już podałem pani poza anteną.
1: Tak.
0: Kogo pani jeszcze chciałaby, korzystając z tego, że jesteśmy na antenie, pozdrowić? Proszę bardzo.
1: Pozdrawiam rodzinę, dzieci, no i koleżanki, które rozpoznają mój głos na antenie i tyle.
0: Dołączamy.
1: A też słuchaczy, no bo to jest naprawdę radio, które właśnie w chwilach takiej właśnie nostalgii to daje radość, bo piękne utwory słyszę, no i ciekawe.
0: Grechutę pani to lubi słuchać? Marka Grechutę?
1: Bardzo lubię, bardzo.
0: No to w takim razie z dedykacją od pani dla wszystkich, którym pani złożyła życzenia, Marek Grechuta w Radiu Plus. Ja gratuluję wygranej.
1: Dziękuję i...
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: 13,5 minuty. Pozostało nam jeszcze do godziny 19. Nie podawałem adresu mailowego, a Państwo i tak pisali w sprawie książki. Ale napisał do nas także słuchacz, że bardzo niewyraźnie podajemy adresy mailowe, zwłaszcza wtedy, kiedy Agata prowadzi program. Pan ma trudności z tym, czy to jest luz przez Z, czy luz przez S. Pisze i wiadomości do niego wracają, nie może brać udziału w konkursach. Pomyślałem, że dziś spróbujemy pobawić się telefonicznie. W drugiej godzinie też bawić będziemy się wyłącznie telefonicznie.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: W Leroy

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
2: Mike and the Mechanics, Silent Running w Radiu Plus.

o 19 w Radiu Plus Wiadomości. Czy Państwo uczestniczyli w miniony weekend w Małopolskim Festiwalu Jackowe Granie? To już był 19 festiwal. W Oświęcimiu przy okazji odbyła się tam 14 edycja Biegać jest Bosko. To był bieg rozgrywany właśnie w czasie tego festiwalu. Organizatorem są oświęcimscy Salezjanie, a festiwal Jackowe Granie odbył się, jak wspomniałem, w minioną sobotę i niedzielę. Poświęcony jest m.in. pamięci świętego Jana Bosko. To założyciel zgromadzenia Salezjanów i patron młodzieży, uczniów i wychowawców. Postać szczególnie ważna dla oświęcimskich Salezjanów, którzy prowadzą szkołę i wielką tradycję tam przekazują. Prowadzą też ceniony zespół szkół zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Radio Plus, Maryla Rodowicz.

0: ale na szczęście wakacje wracają co roku. Bawcie się dobrze. Marla Rodowicz. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
1: Reklama.
4: 3 minuty do 19:00. O 19:00 w Radiu Plus wiadomości. Ja pozostanę z Państwem jeszcze godzinę.

0: Żałoba na Podkarpaciu po tragicznym wypadku pielgrzymów. Burze i ulewy Głuchołazy ponownie zalało. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. ZNP zapowiada protest. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minuta ciszy i żałoba na Podkarpaciu po katastrofie autokaru na Węgrzech. Polscy pielgrzymi wracali z Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż jest w ciężkim stanie. Mateusz Chłystun.
1: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
2: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
3: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć.
1: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
0: A pierwsza grupa ponad 20 osób ma jeszcze dziś specjalnym samolotem wrócić do kraju. Po tej tragedii Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę przewoźnika.
4: Jeszcze na obecnym etapie za wcześnie na rokowanie, kiedy ta kontrola się odbędzie, no też działamy na podstawie prawa i w jego granicach. Przeprowadzanie takiej kontroli wymaga wcześniejszego zawiadomienia przewoźnika o tej kontroli.
0: Mówił Wojciech Król z ITD. Według węgierskiej policji kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Mężczyzna został zatrzymany. Niebezpieczna pogoda na południu i w centrum Polski. Głuchołazy na Dolnym Śląsku ponownie zostały zalane.
5: To jest syzyfowa praca, panie redaktorze. Ponad 50 interwencji w gminie Głuchołaz, jeżeli chodzi o właśnie powiat Nyski. Głównie to są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne, gwałtowne masy, przede wszystkim wody. Po tych upałach w ogóle ziemia tej wody nie przyjmowała.
0: Mówił Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. W ciągu kilku godzin ulewy doprowadziły do podtopień w wielu miejscach. Burze i deszcz przesuwają się do centrum i na wschód Polski.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań w rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy złożonego przez związkowców. O szczegółach teraz Krzysztof Płowecki.
7: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
8: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską i będziemy walczyć o podwyżki.
7: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
8: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
7: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek.
9: Trzy i pół minuty po 19:00.

0: 7 minut po 19, Bogdan Ingersleben przy mikrofonie. Będę z Państwem do godziny 20. Przygotowałem trochę informacji o zdarzeniach, które w najbliższym czasie wydarzą się w Krakowie. Niekoniecznie w Krakowie, bo w okolicach również. Kolejna książka do uzyskania w Radiu Plus. Oczywiście dzisiaj bawimy się wyłącznie telefonicznie, więc pisać można jak najbardziej. Bardzo dziękuję za pocztówki, które drogą mailową do mnie dotarły. Chyba jedną z najpiękniejszych jest podpisana przez panią Kasię z Bartkiem. Piękny widok. Góry. Jeziorko w górach. To chyba morskie oko. Tak to przynajmniej wygląda. Bardzo miło otrzymywać takie widokówki, własnoręcznie, własnym sprzętem zrobione zdjęcia. Ja niestety do wszystkich Państwa maili z wakacji rozesłać nie byłem w stanie, ale pozdrawiam.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

zwierzu, mój kochany. Etnografia i miłość, niebezpieczne związki. To spotkanie, którym chcę Państwa zainteresować, odbędzie się ono za 2 dni. Pojutrze, w środę, to będzie 19 dzień sierpnia, w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. To część jubileuszowego cyklu 15 na 115 Ludzie, Rzeczy, Miejsca. Punktem wyjścia do tej rozmowy w środę będzie niezwykły zbiór kilkuset listów przechowywanych w archiwum Muzeum Etnograficznego. To korespondencja antropologa, etnografa i podróżnika Borysa Malkina do Heleny, jego wieloletniej ukochanej, a później żony. Przez wiele lat listy były ich jedyną formą kontaktu. Będzie to też okazja do spojrzenia na historię etnografii z mniej oczywistej perspektywy, przez pryzmat emocji, codziennych doświadczeń i osobistych relacji ludzi, którzy swoje życie dzielili między dom a odległe miejsca badań. Te zachowane listy przypominają, że za wielkimi wyprawami i naukowymi odkryciami kryją się też historie bliskości, tęsknoty i prób zachowania więzi mimo dzielących granic i oceanów. Spotkanie, jak wspomniałem, w środę o 17 w ratuszu przy placu Wolnica. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej etnomuzeum.eu. Czy to spotkanie jest biletowane, czy wstęp wolny, w tej chwili Państwu powiedzieć nie umiem. Szczegóły na pewno tam są. 14 minut po 19 w Radiu Plus, Grace Jones.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

23 minuty po 19. 12 200 6200 to numer telefonu, który być może będzie Państwu przydatny, jeśli będą Państwo zainteresowani książką, o której teraz będę opowiadał. Messi. Prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata. Lionel Messi jest szczęśliwy, bo po co gra się w piłkę nożną, jeśli nie po to, by być szczęśliwym. Z 2 pucharami Copa America, 4 pucharami Ligi Mistrzów i rekordowymi 8 złotymi piłkami na koncie, najlepszy piłkarz świata zdążył tchnąć nowe życie w swoją karierę i zdobyć również jedyne wielkie trofeum, którego przez lata mu brakowało – Mistrzostwo Świata. Żeby poznać i zrozumieć tę nadzwyczajną postać, Sebastian Fest i Aleksandr Szilard przemierzyli glob od Kataru po Brazylię, przez południową Afrykę, Niemcy, Chiny, Szwajcarię, Rosję, Anglię i oczywiście Argentynę i Hiszpanię. Rozmawiali z jego rodziną, z osobami, które znały go od dzieciństwa, ze świadkami jego dorastania w Barcelonie, z kolegami z drużyny, z trenerami, którzy przygotowali go merytorycznie, z byłymi agentami, lekarzami, z dziennikarzami i z rywalami. Książka szczegółowo analizuje piłkarskie czynniki sprawiające, że Messi jest piłkarzem wyjątkowym, ale również omawia spory między agentami i rodziną, niektóre z mitów jego oficjalnej biografii, rolę jego żony Antonelli, kontrowersyjne zarządzanie fortuną i wizerunkiem, ale też nowy, olśniewający etap po wielkim triumfie z reprezentacją Argentyny. 12 200 6200 to numer telefonu dla Państwa. Pytanie jest dla tych, którzy interesują się piłką nożną, prawdopodobnie niezbyt trudne. W jakim klubie aktualnie gra Lionel Messi? 12 200 6200. Książka o Messi do uzyskania w Radiu Plus. Do książki dołożymy oczywiście jakiś gadżecik radiowy. I no, zdawało mi się, że telefon już dzwoni, ale chyba za szybko się ucieszyłem. Pytanie brzmiało: w jakim klubie obecnie gra Messi? A jednak, dobry wieczór.

0: jednak nie.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Czekam na Państwa odpowiedzi. Książka Messi, prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata. Czeka na tę osobę, która prawidłowo odpowie, w jakim klubie aktualnie gra Lionel Messi.

0: 12 200 6200. Myślę, że to także okazja dla tych z Państwa, którzy zwykle nie korzystają z adresu mailowego, dlatego dziś postanowiłem, że bawimy się wyłącznie telefonicznie. Pan Paweł dodzwonił się w sprawie pytania, które zadałem, w jakim klubie aktualnie gra Lionel Messi. Dobry wieczór, panie Pawle.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana odpowiedzi. Co pan proponuje? Jaki to klub?
1: Jest to klub ze Stanów Zjednoczonych, Inter Miami.
0: Tak, to bardzo dobra odpowiedź. Reprezentuje także Lionel Messi ciągle narodową kadrę Argentyny, ale Inter Miami to prawidłowa odpowiedź. Książka Messi, prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata, należy już do pana. Książkę trzeba będzie odebrać w radiu, ale to uzgodnimy. Czy pan jest osobą zmotoryzowaną, czy jeździ pan samochodem?
1: Jeszcze samochodem oczywiście.
0: Czyli pachnąca zawieszka z napisem Radio Plus do samochodu jak najbardziej będzie mile widziana jako dodatek do tej książki.
1: Jak najbardziej, dziękuję bardzo.
0: I możliwość pozdrowienia rodziny, znajomych, przyjaciół w Radio Plus.
1: A pozdrawiam słuchamy. Całą moją rodzinę, która też często słucha Radia Plus.
0: Pozdrawiamy również. Czy Enia będzie dobrym prezentem muzycznym?
1: Bardzo dobrym.
0: W takim razie pozdrawiamy, dziękujemy za życzenia dla wszystkich pozdrowionych.
1: Również pozdrawiam Radio Plus.
0: Enia.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy, kłaniam się.
1: Do usłyszenia.

Dziś 17 dzień sierpnia w roku 1958 urodziła się Belinda Carlisle. Właściwie Belinda Jo-Kurczewski, wokalistka związana na początku kariery z żeńskim zespołem The Go-Go's. Wydali kilka płyt w wielomilionowych nakładach. Potem zaczęła karierę solową. Kilka jej piosenek, tych najbardziej znanych, Circle in the Sand, Leave a Light On czy Heaven is a Place on Earth, znają Państwo z naszej anteny. 6 lat później, 17 sierpnia 1964 w Los Angeles z kolei urodziła się Maria McKee, wokalistka, kompozytorka. Najbardziej znana jest ze współpracy z grupą Lone Justice. Później rozpoczęła występy solowe, a największym przebojem jest także piosenka Ballada, znana z Radia Plus, ballada z 1990 roku, Show Me Heaven. Radio Plus. 26 minut do 20 w Radiu Plus, Bee Gees, Kokomo.

0: Reklama.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel. Najwyższe parametry. Bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market@jan.pl.
0: Reklama.

Przed nami 3 dni pełne muzyki, tradycji i dobrej zabawy. To piknik jagielloński, który odbywać się będzie od 21 do 23 na bulwarach Czerwieńskim i na placu Wielkiej Armii Napoleona. I jeśli się nie mylę, to zaczyna grzmieć w Krakowie. Piknik jagielloński będzie okazją, żeby odpocząć w samym centrum miasta, słuchać muzyki, próbować regionalnych przysmaków i przyjrzeć się pracy twórców i rzemieślników. Na bulwarze Czerwieńskim powstanie strefa handlowa i gastronomiczna z drewnianymi domkami, w których będzie można znaleźć rękodzieło, wyroby rzemieślnicze i rozmaite smakołyki. Będzie również miejsce na odpoczynek. Będą leżaki, stoły, ławy. Centrum wydarzeń artystycznych i warsztatowych to plac Wielkiej Armii Napoleona. Na plenerowej scenie codziennie brzmieć będzie muzyka folkowa, dawna i inspirowana tradycjami. Będą koncerty zespołów Korale, Kapella Zamiedzy, Scyzoryki, Kapela Żmij, Ukoja, Daj Ognia. W piątek i sobotę muzycy Szelindek będą pojawiać się także w różnych miejscach pikniku, tworząc jego muzyczną oprawę. Ten piknik jagielloński będzie swoistą podróżą w czasie. Będą też elementy rekonstrukcji historycznych, muzyka na średniowiecznych instrumentach, tańce i opowieści o dawnym Krakowie. Piątek, sobota, niedziela. Czas jeszcze jest. Będę o tym Państwu na pewno przypominał.

0: chcę Państwa zainteresować jeszcze tym, co dzieje się w Zakopanem. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem w jednej ze swoich filii, to Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, prezentuje ekspozycję Korkosze – Powrót. Ta wystawa ma na celu przybliżenie życia i bogatej i różnorodnej twórczości artystycznej rodziny Korkoszów, dawnych właścicieli zagrody pochodzących z Czarnej Góry, zamieszkałych po II wojnie światowej na Słowacji. Wśród członków rodziny znajdują się artyści ludowi i profesjonalni. Obecnie już czwarte pokolenie kontynuuje działalność artystyczną. W czasie wystawy poznają Państwo prace wykonane w różnych technikach.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Po 20 grać dla Państwa będzie Marek Sierocki. Ja będę na Państwa czekał jutro po godzinie 16, po 17, chciałem powiedzieć po 16, ale w wakacje magazyn reporterów zaczynamy trochę później, o 17. I tak jak dziś spędzę z Państwem popołudnie i wieczór do 20. Bogdan Ingersleben, dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że nie zmokną Państwo w czasie tej ulewy, która chyba w Krakowie się zaczyna.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie, wakacyjnie, ale też z nutą nostalgii. Na początek przeboje grupy Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona, Mniej niż Zero, Tańcz głupia tańcz i Marchewkowe pole.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie wykonawcy z Francji bądź piosenki zaśpiewane po francusku. Na początek księżniczka Monaco Stefanie i Oragan, potem Lio Amore Solitaire. Będzie też duet Otto One w dwóch piosenkach. To OK, te ba i Ole Moi, czyli francuska wersja słynnego hitu Hands Up.

Za nami duet Otolana, przed nami Desiree Lee, Voyage, potem Jimmy Somerville i June Miles Kingston w piosence Come on, te diradie. Będzie też grupa The Shorts i Come on, Sava, a także Dalida w dwóch utworach Besame Mucho i Laissez-moi danser.

0: Sheila utworem Love Me Baby zakończyła ten mix.
1: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami wakacyjne klimaty Lucia i Marinero, potem Michaela i dwa utwory połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też grupa Bonem w dwóch piosenkach, Kalimba de Luna i Felicidad Margarita.

0: Bino D'Angelo utworem Macaulay Dea zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami grupa Demono. W ich wykonaniu znowu zwykły dzień. Znów jesteś ze mną, statki na niebie i kochać inaczej. Znowu

To były przeboje grupy Demona, a przed nami utwory ze ścieżki dźwiękowej filmu Gorączka sobotniej nocy. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, grupa Tavares, More Than a Woman, a także grupa Bee Gees i

Jeszcze dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej Gorączki Sobotniej Nocy, Walter Murphy, jego orkiestra i Piąta Symfonia Beethovena, a także grupa Case and the Sunshine Band Boogie Shoes. A ten miks zakończy mistrz Barry White utworem Can't Get Enough of Your Love, Baby.

0: Barry White utworem Can't Get Enough of Your Love Baby zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem lat.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.